0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: €2 biliony do podziału. Nowy unijny budżet w przygotowaniu. Długi młodych to przy tym błahostka. Według nowych wyliczeń to 100 milionów złotych. Już wiadomo, gdzie Polacy latali najchętniej w te wakacje.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Zaczyna się gra o €2 biliony. Tyle ma wynosić nowy unijny budżet. Kwestia podziału pozostaje otwarta. Każdy kraj wspólnoty będzie się starał wyrwać jak najwięcej dla siebie. Interesy będzie próbował godzić szef Rady Europejskiej, który rusza w trasę po stolicach. Dziś będzie w Bratysławie, we wrześniu zawita do Warszawy. Plan zakłada przyjęcie budżetu jeszcze w tym roku.
0: Prawda Antyradia.
3: 0,5 kilograma narkotyków w jednym z mieszkań w Piotrkowie Trybunalskim. Mundurowi znaleźli tam mefedron, amfetaminę i marihuanę. Wpadł 38-latek razem z akcesoriami dealerskimi, mówi Sylwia Tasbir-Jurek z piotrkowskiej policji.
4: Wszystkie zabezpieczone przedmioty będą stanowiły materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Sąd zgodził się już na tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
0: Prawda Antyradia.
3: Prawie 100 milionów złotych. Tyle wynoszą długi najmłodszych Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Takie, które trafiły do rejestru dłużników, bo nie były spłacone w terminie. Big Info Monitor, Diana Borowiecka.
5: Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty.
3: Najmłodszych dłużników jest ponad 30 tysięcy. Większość, 19 tysięcy, to mężczyźni.
0: Prawda Antyradia.
3: Koniec urlopowego sezonu jest blisko. Polacy na zagraniczne wakacje najczęściej wyjeżdżali na południe Europy.
6: Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze kierunki tegorocznych wakacji, według internetowego biura podróży Sky.pl. Mimo to, to inne kraje najbardziej urosły, mówi ekspertka Katarzyna Houghton.
7: Rok do roku najbardziej na popularności zyskuje Albania i Bułgaria, gdzie liczba pakietów lot plus hotel do tych krajów zwiększyła się odpowiednio 7 i 6-krotnie rok do roku.
6: Polscy turyści zwracają też coraz większą uwagę na jakość zakwaterowania. Ponad połowa rezerwacji to były hotele 4 lub 5-gwiazdkowe. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Kropi miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce, na południu pochmurno, w pozostałej części kraju słonecznie i rzeźko. Na termometrach od zaledwie 6 stopni na Lubelszczyźnie do 16 na Podkarpaciu. Temperatura wzrośnie dziś do 25, jutro góra 26 i bez opadów, na wschodzie może się chmurzyć.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
0: Po reklamie.

0: Pełna Kultura, zapraszam. Ozzy Osbourne od innej strony. Książka Ozzy i ja dziś trafia na półki polskich księgarni. To jest tekst Stephena Rea, który poznał Ozziego, kiedy miał 15 lat. To był 1984 rok, a spotkanie przerodziło się w wieloletnią relację z całą rodziną Osbornów. W latach 90. Książę Ciemności dał Stephenowi notatnik, oczywiście skórzany, i zachęcił go do zapisywania tego, co widzi na wspólnych wyprawach. Tak powstała książka, którą sobą uwiarygadnia Jack Osbourne. Napisał do niej wstęp, w którym zaznaczył, że jego ojciec chciałby tej publikacji i że to nie jest próba spieniężania przez autora zeszłorocznej śmierci muzyka. Na razie tylko streaming. Ghost zapowiedział, że filmowi Too Big to Rick, który dziś trafia do kin, od jutra będzie towarzyszył oficjalny album muzyczny. To 19 nagrań live z Meksyku. Wspomniany film pokazuje właśnie meksykański przystanek zeszłorocznej trasy Skeletour.
1: Sponsorem programu

0: sponsorem programu były Militaria.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska. Zapraszam. Może by tak gdzieś jeszcze wyskoczyć po wakacjach. Jesienią Polacy planują city breaki, często w kraju. O szczegółach Eugeniusz Tryason z travelist.pl.
2: Jesień w Polsce i nadchodzący sezon city breaków są ciekawe z różnych powodów dla turystyki miejskiej, ponieważ z jednej strony według naszych danych liczba rezerwacji w 8 najpopularniejszych miastach jest co prawda o 6% niższe niż przed rokiem na okres od września do listopada, ale z drugiej strony widać bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi kierunkami, a wśród nich kilka miast wyraźnie zyskuje. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Łódź, gdzie liczba jesiennych city breaków jak na ten moment jest 2 razy większa niż w zeszłym roku. Dzięki temu miasto awansowało z 6 na 3 miejsce w naszym zestawieniu. Bardzo mocno rośnie również Gdynia, ponieważ o ponad 80% rezerwacji więcej niż w zeszłym roku. Natomiast i tak liderem pozostaje Gdańsk, który, co ciekawe, wciąż pomimo pierwszego miejsca w rankingu notuje wzrost zainteresowania, chociaż nie większy niż 10%. Zmieniają się oczywiście również ceny. Średnio w analizowanych przez nas miastach noclegi są około 8% droższe niż jesienią ubiegłego roku. Najbardziej ceny wzrosły w Gdyni, Olsztynie i Krakowie, ale nie wszędzie rosną, ponieważ w Gdańsku, chociażby w Łodzi i w Warszawie średnie stawki są nieco niższe niż jeszcze rok temu. Zwróciliśmy uwagę w analizie na bardzo istotny powód, dla którego wiele osób wyjeżdża w ogóle jesienią, a są nim wydarzenia, właściwie bogaty kalendarz różnych wydarzeń, takich jak koncerty, festiwale, imprezy sportowe czy różnego rodzaju targi, które przyciągają gości, zwłaszcza jesienią, do miast. I nie jest to niszowy sposób podróżowania, ponieważ z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że niemal co piąty respondent wskazuje wydarzenie kulturalne jako element wyjazdu do miasta, a mniej więcej co dziesiąty jako powód podróży podaje imprezę sportową. Takich przykładów tej jesieni jest sporo, natomiast najważniejsze jest to, że jak widać city break możemy planować nieco inaczej niż klasyczne zwiedzanie, ponieważ wychodzimy coraz częściej od wydarzeń typu koncerty, festiwale, mecze czy inne eventy, a następnie wokół tego budujemy plan zwiedzania.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Eugeniusz Tryason z travelist.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
4: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
3: Dlaczego ten remont był konieczny?
4: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. Po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
3: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
4: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
3: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
4: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
3: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
4: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
3: Co jeszcze się zmienia latem dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato z innymi porami roku?
4: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
3: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
4: Tak, mamy 2 małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna i wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
3: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
4: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
3: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
4: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób. I obserwacja ich właśnie, w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
3: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
4: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
3: To jest taka chyba nowa rola ogrodów zoologicznych właśnie, żeby te zwierzęta mogły wracać do tych środowisk, w których powinny żyć właśnie w naturze.
4: Jak najbardziej warto podkreślać, że ogrody zoologiczne mają przede wszystkim misję ochrony gatunków, zachowania gatunków i o to walczymy na co dzień. Jeżeli jest taka opcja, jak w tym przypadku, jak reintrodukcja, no to też należy jak najbardziej się w to angażować. Jeżeli chodzi o rysia, to jest to gatunek w skali świata niezagrożony wyginięciem. Natomiast tutaj, w naszym rejonie, w tej części Europy jak najbardziej, więc fajnie, że możemy uczestniczyć w takim programie, który pozwoli tę populację zwiększyć być może.
3: Czyli może w polskich lasach ten ryś po prostu by się potem odnalazł?
4: Tego nie wiem, miejsca nie znam, nie wiem, czy moglibyśmy już teraz je zdradzać nawet. No zobaczymy, jakie lasy będą te rysie w przyszłości przemierzały. Na razie trzymamy kciuki, żeby to się w ogóle wydarzyło.
3: Nowonarodzone zwierzęta to nie jedyni nowi mieszkańcy tutaj w Śląskim Zoo w Chorzowie. Proszę powiedz w takim razie, jakich jeszcze macie nowych mieszkańców?
4: Latem przyjechały do nas 2 zebry, to są młode samice. Już śmiało wędrują po wybiegu. Można je zobaczyć obok żyraf, obok pawilonu lasu deszczowego. Dużo gości pyta właśnie, gdzie jest wybieg zebr, stąd taka informacja. A od niedawna mamy też też dwóch nowych mieszkańców jeżozwierzem. To jest samica o imieniu Balbina i jej towarzysz Ptyś. Balbina przyjechała pierwsza, ona już jest widoczna na wybiegu, już śmiało na niego wychodzi. Ptyś jeszcze nieco jest onieśmielony nową sytuacją, no i może troszkę nową towarzyszką. I Ptyś jeszcze przebywa w budynku, w swoim pawilonie. Mamy nadzieję, że niedługo już też nasi goście go zobaczą na wybiegu.
3: Jeśli chodzi o zebry, to jak przyjechały te młode zebry, przyjechał też do nich zebroid. Taka zastępcza mama, która miała je wprowadzić do tego nowego miejsca. Czy ten zebroid jeszcze jest? Jeszcze im towarzyszy?
4: Słusznie wspominasz. Naszym dwóm zebrom towarzyszyła opiekunka zebroid, Niunia, która wspierała już wiele zwierząt wcześniej, właśnie w takiej adaptacji do nowego miejsca. Ona przyjechała do nas z Zoo w Borysewie, więc tam wróciła. Pożegnaliśmy się z Niunią, spełniła swoją rolę, jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Teraz czas pomóc komu innemu.
3: Świetnie, w takim razie zapraszamy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, żeby zobaczyć te wszystkie nowe zwierzęta.
4: Zapraszamy serdecznie, teraz piękna pogoda, długo jest jasno, otwarci jesteśmy do godziny 19, więc warto korzystać z tego letniego okresu. Zapraszamy serdecznie.
3: Moim gościem była Iga Szymańska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: 8 miliardów 700 milionów. Tylu pasażerów skorzystało w zeszłym roku z pociągów w 29 europejskich krajach. Liczba pasażerów wzrosła w 19 z nich. O szczegółach Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
6: Kto w Europie kocha kolej najbardziej? Jeśli patrzeć na liczbę pasażerów, to zdecydowanie Niemcy. Jeśli spojrzeć na liczbę przejazdów na mieszkańca, to Szwajcarzy. A jeżeli wzrosty liczby pasażerów, to Węgrzy i Słoweńcy.
7: Jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów, to niezmiennie liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób, czyli 1/3 wszystkich pasażerów ujętych w statystykach 29 państw. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. W przypadku Francji udział w tej grupie 29 państw to 15%. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu. Największy wzrost liczby podróżnych o niemal 77 milionów to ponad 25%. Drugi rok z rzędu odnotowały Węgry. Od 2024 roku obowiązuje tam uproszczona i bardzo korzystna taryfa biletowa. Jeśli chodzi o wzrosty procentowe, to pierwsza była Słowenia ze wzrostem ponad 26% rok do roku. W większości krajów liczba pasażerów wzrastała, było to 19 państw spośród 29. Średni wskaźnik wykorzystania kolei dla wszystkich 29 państw wynosi ponad 16. Największy wzrost tego wskaźnika o ponad 8 odnotowały Węgry, z niemal 32 do 40. W ciągu 3 lat Węgrzy podwoili liczbę podróżujących koleją. Najczęściej jednak koleją podróżują Szwajcarzy. Średnio w ubiegłym roku każdy Szwajcar wsiadał do pociągu niemal 61 razy. W Polsce wskaźnik wykorzystania wyniósł niemal 12, a w najlepszym pod tym względem województwie pomorskim 35.
5: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Mieć czy nie mieć? Polski Instytut Ekonomiczny przepytał 100 par o to, czy w ciągu najbliższych 2 lat planują dziecko i o ogólne podejście do życia. O szczegółach dr Katarzyna Dębkowska z Instytutu.
8: Od lat mówi się, że Polacy mają coraz mniej dzieci, głównie z powodów finansowych, bo mieszkania są drogie, praca niepewna, a życie kosztowne. Nasze najnowsze badanie pokazuje, że to tylko część prawdy. W Polskim Instytucie Ekonomicznym sprawdziliśmy, jak decyzje o dziecku wiążą się nie tyle z samą sytuacją materialną, co z tym, jak ludzie wyobrażają sobie swoją przyszłość. Przebadaliśmy blisko 100 par, prosząc każdą osobę, by niezależnie od partnera czy partnerki opisała, jak widzi swoje życie za 2 lata. Okazało się, że jest tu bardzo wyraźny wzorzec. Osoby, które w swojej wizji przyszłości mówiły o rozwoju, karierze, realizacji planów, czyli miały aspiracyjne podejście do przyszłości, zdecydowanie częściej chciały mieć dziecko. Z kolei ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności, a nie coś, co wpisuje się w uporządkowany plan życia. Ważny jest też drugi wynik. Im bardziej wizja przyszłości danej osoby pokrywała się z wizją jej partnera czy partnerki, tym większa była chęć posiadania dziecka. Pokazuje to, że decyzja o dziecku to decyzja pary, a nie tylko jednej osoby. Co to oznacza dla polityki publicznej? Że same świadczenia finansowe czy zmiany w prawie pracy, choć potrzebne, nie wystarczą. Trzeba też myśleć o tym, jak pomóc ludziom poczuć, że rodzicielstwo da się pogodzić z ich planami na przyszłość, zamiast je zaburzać. To wciąż badanie pilotażowe, przeprowadzone na niewielkiej próbie, więc traktujemy je jako punkt wyjścia do dalszych analiz.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
9: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Mówił kolegom, że wygrał w kasynie, a ci prawie go zamordowali. Zarzuty dla czterech młodzieńców. Rosjanie grożą Wielkiej Brytanii półmilitarnymi działaniami. Zakaz fajerwerków w Krakowie nie działa. Uchwała została unieważniona.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Nawet 20 lat odsiadki dla czterech młodzieńców, którzy chcieli okraść kolegę. Ten powiedział im, że wygrał dużo pieniędzy w kasynie. Kłamał, a agresorzy w to uwierzyli i postanowili wydusić z niego pieniądze. Zwabili go do auta, jeździli po całej okolicy Wrocławia i brutalnie próbowali zmusić go do oddania wygranej.
10: Użyli wobec niego przemocy, grożąc mu i zmuszając go do wypłacenia pieniędzy, które ten pokrzywdzony miał wygrać w kasynie. Jak się okazało, wygranej żadnej nie było, a ten 22-letni mężczyzna o włos przypłaciłby to życiem.
9: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. W zatrzymaniu napastników pomogła jednostka policyjnych kontrterrorystów. Zarówno ofiara, jak i sprawcy to Ukraińcy w wieku około 20 lat.
8: Prawda Antyradia.
9: Rosjanie grożą Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy powinni się liczyć z możliwością ataków hakerskich i działań półmilitarnych, na przykład przeciwko fabrykom dronów. Takie słowa padają ze strony doradcy Putina, Andrija Fiodorowa. Chodzi o zapowiedź Londynu przekazania Ukrainie danych pozwalających na konstrukcję pocisków dalekiego zasięgu.
8: Prawda Antyradia.
9: Zakaz używania fajerwerków w Krakowie nieważny. Urząd miasta się poddał, nie wniósł skargi kasacyjnej na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten już w czerwcu unieważnił miejską uchwałę zakazującą pirotechniki w miejscach publicznych. W USA uzasadniał, że przy jej uchwalaniu radni przekroczyli swoje kompetencje. Zastrzeżenia sądu dotyczyły też zbyt szerokiego zakazu. Przepisy przestały już obowiązywać.
8: Prawda Antyradia.
9: Nie zastanawiaj się. Utknąłeś na przejeździe kolejowo-drogowym? Wyłam rogatki i uciekaj. Od opadnięcia szlabanów do przejazdu pociągu masz kilkadziesiąt sekund. Kolejarze wystartowali z kampanią, która ma nauczyć kierowców, jak zachowywać się w takiej sytuacji, a jest kogo uczyć. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
11: Każdego roku na polskiej sieci kolejowej na przejazdach kolejowo-drogowych notujemy aż 5000 zdarzeń, w których kierowcy nie przestrzegają przepisów. To średnio około 15 zdarzeń dziennie.
9: W zeszłym roku na przejazd dach zginęły 52 osoby.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Pochmurno od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. Padać dziś raczej nie będzie. Na termometrach do 25 stopni najcieplej w zachodniopomorskim. Jutro podobna temperatura, też bez opadów. W piątek nieco więcej chmur, ale cieplej, miejscami nawet 30 stopni.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

Asia Nosowska, jeden z jej nowszych numerów, Sos Chaosu w Antyradiu. Ja tak sobie myślę, że audycja, której właśnie słuchacie, nie powinna się nazywać Desperanos, a Sos Chaosu właśnie. Bo jak to także synowiec w pojedynkę na poranku? Ale takie są fakty. Bartek Synowiec, dzień dobry. W środę 26 sierpnia będziemy się taplać w chaotycznym sosie do godziny 10. Ale będzie też trochę fajnej muzyki. Na przykład w 1986 roku znana funkowa grupa Cameo wylansowała przebój zatytułowany Word Up, a 18 lat później na warsztat ten kawałek wzięła formacja Korn i nagrała go raz jeszcze na swój sposób. To właśnie teraz przed nami, a potem będzie trochę klasyki heavy metalu.

0: 21 minut po godzinie 7. Kawałek w sam raz na tę porę roku, co nie? Mamy środek ostatniego tygodnia wakacji. Rodzice uczniów już zapewne odczuwają lekki stres związany z początkiem przyszłego tygodnia. Zupełnym przypadkiem zbiegającego się z początkiem szkoły. Denerwują się też pewnie sami nauczyciele. Trwają jeszcze ostatnie gorączkowe zakupy i przygotowania. Tymczasem część uczniów, podejrzewam, ma dokładnie takie podejście na sam koniec wakacji, jak śpiewali panowie z Pink Floyd. Na samym początku kawałka Another Brick in the Wall.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śledczy z nowymi ustaleniami na temat afery zonda krypto. Kary za unikanie mandatów jeszcze przed końcem roku, zapowiada resort infrastruktury. Jegomość z gilotyną, zatrzymany w pobliżu amerykańskiego Kapitolu.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7:30. Mieszko Drescher, zapraszam. Są nowi podejrzani i nowe ustalenia w sprawie afery zonda krypto. Jakie? Nie wiadomo. Prokuratura mówi o przełomie, ale nie zdradza szczegółów. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak nie chciała potwierdzić informacji medialnych, że były szef zonda krypto Przemysław Kral zgodził się współpracować z prokuraturą w zamian za złagodzenie kary.
2: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych, to znaczy, że przedstawiono im zarzuty popełnienia określonych przestępstw, ale prokuratorzy, referenci sprawy nie wyrazili zgody na informowanie opinii publicznej. Co to są za osoby?
0: O tym, że Kral zgodził się współpracować z prokuraturą, pisał Onet. Sama prokuratura twierdzi, że kolejne informacje przedstawi w ciągu najbliższych tygodni.
1: Prawda Antyradia.
0: Będą kary za unikanie płacenia mandatu za zdjęcie z fotoradaru. Resort infrastruktury chce zlikwidować lukę w prawie. Kierowcy często nie wskazują kierującego złapanego przez fotoradar albo podają dane osoby nieistniejącej bądź przebywającej poza Polską. Musimy zacząć egzekwować mandaty od wszystkich łamiących przepisy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
0: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 40 milionów euro. Takie straty przyniosła pani pogoda w Chorwacji. Tamtejszy resort rolnictwa podsumował okres od początku roku. Chodzi głównie o klęski żywiołowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejne zatrzymanie w pobliżu Kapitolu w Waszyngtonie. Tym razem wpadł mężczyzna, który przyjechał na miejsce z gilotyną. Symbol rewolucji francuskiej przywiózł na pace samochodu i zaparkował niezgodnie z przepisami. Usłyszał zarzut posiadania niebezpiecznej broni. Pochmurno od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. Padać dziś raczej nie będzie. Na termometrach do 25 stopni. Najcieplej w zachodniopomorskim. Jutro podobna temperatura, też bez opadów. W piątek nieco więcej chmur, ale cieplej, miejscami nawet 30 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

Za 21, 8 Desperano z Antyradio. Zwykle o tej porze o poranku pojawiał się człowiek kalendarium, ale dziś go nie ma z nami. Natomiast i tak zajrzymy sobie do kalendarium muzycznego tylko na moment, bo dziś ważna data, rocznica urodzin kultowego muzyka, który miał ogromny wpływ na rozwój muzyki popularnej nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. 26 sierpnia roku 1957 urodził się dr Alban. To oczywiście taki mały żart. To znaczy dr Alban naprawdę ma dziś urodziny i wszystkiego najlepszego dla tego pana, ale opisując muzykę o dużym wkładzie i dorobku, miałem na myśli Tadeusza Nalepę, który urodził się 26 sierpnia 1943 roku. No i warto go dzisiaj wspomnieć na antenie Antyradia.

The Libertines z kawałkiem Run, Run, Run, czyli trochę sportu o poranku. Jak wiadomo, w bieganiu o poranku najlepsze jest to, że nic gorszego już nam tego dnia się nie przydarzy. Ale dzisiaj będzie inny, bardzo fajny sportowy temat w Desperanos, dlatego że po godzinie 8 będę miał do oddania 5 podwójnych zaproszeń na finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu, który odbędzie się już w tę sobotę na PGE Narodowym w Warszawie. Jak wiadomo, jesteśmy mistrzami nie tylko w narzekaniu, ale też świetnie radzimy sobie właśnie na żużlu i w siatkówce. Zatem będzie komu kibicować, bo oczywiście, że reprezentacja Polski wystąpi i będzie jednym z głównych kandydatów do zdobycia medalu z Bartkiem Smarzlikiem na czele. Panowie będą bronić tytułu drużynowych mistrzów świata, bo w 2023 roku podczas ostatniego finału drużynowego Pucharu Świata wygrali we Wrocławiu. Teraz będziemy liczyć na powtórkę na PGE Narodowym. A bilety do zdobycia po 8 w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage de 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Protest przed siedzibą JSW. Górnicy pytają o restrukturyzację. Jeszcze w tym tygodniu ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech trafią do Polski. Nowy schron powstanie pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.
13: Prawda Antyradia.
15: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. Chcemy planu, nie bałaganu, mówią górnicy i związkowcy. Sierpnia 80. Wspólnie protestowali przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich zdaniem, mimo zapowiedzi rządu, wciąż nie ma konkretnego planu na wyjście z zadłużenia na miliardy złotych. Związkowcy niepokoją się, że JSW zaciąga kolejne pożyczki i zastawia swój majątek, czyli kopalnię. Restrukturyzacja to tak naprawdę likwidacja, mówi Karol Granatyr z kopalni Zofiówka.
16: My sobie wyobrażamy restrukturyzację w sposób taki, że ktoś zakłada jakiś cel, mniej więcej mówi, co chcemy osiągnąć jak to będzie wyglądało i co będziemy po drodze robić. A jeśli chodzi o naszą spółkę, jest jeden wielki chaos organizacyjny. Można powiedzieć, że to wygląda jak jakieś takie zarządzanie kryzysowe i decyzje są po prostu podejmowane z dnia na dzień.
15: Spółka odpiera takie zarzuty. Twierdzi, że chce ustabilizować sytuację finansową przez program naprawczy.
17: Prawda Antyradia.
15: Ciała 12 ofiar wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze w tym tygodniu trafią do Polski. To zapewnienia prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
18: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
15: Jednak zanim bliscy będą mogli zorganizować pogrzeby, śledczy muszą przeprowadzić sekcję zwłok. Aresztowany po wypadku kierowca autobusu wciąż przebywa w węgierskim areszcie.
17: Prawda Antyradia.
15: Loty szpiegowskie, pierwsze od ponad 70 lat, wystartowały z baz w Norwegii. Samoloty NATO prowadziły rozpoznanie obiektów w Rosji. Chodzi głównie o Półwysep Kolski, nad który wybrały się brytyjskie maszyny. Wcześniej Norwegia nie pozwalała sojuszniczym maszynom na takie operacje, bo nie chciała drażnić Rosji.
17: Prawda Antyradia.
15: Nowy schron powstanie pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. W podziemiach gmachu zbudowanego przed wojną będzie miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
19: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś tam w podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. To nie jest schron, tylko miejsce doraźnego schronienia, czyli miejsce, gdzie mogą ukryć się obywatele i pracownicy w przypadku zagrożenia.
15: Projekt jest już gotowy. Budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku. Pochmurno od Lubuskiego przez Dolny Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. Padać dziś nie będzie. Na termometrach do 25 stopni. Najcieplej w zachodniopomorskim. Jutro podobna temperatura, też bez opadów. W piątek nieco więcej chmur, ale cieplej, miejscami nawet 30 stopni.
17: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowski.

To jest najnowszy numer grupy Dead Poets Society, piosenka nazywa się Cold i jest zapowiedzią nadchodzącego nowego krążka Stowarzyszenia Umarłych Poetów, a tak w ogóle zespół zapowiedział też jakiś czas temu koncert w Polsce. 19 lutego zagrają w warszawskiej Proximie, ale do tego jeszcze daleko, bo na szczęście mamy sierpień, a nie luty. Jest środa, 26 sierpnia, Bartek Synowiec, kłaniam się i zapraszam. Za chwilę rozdajemy zaproszenia na finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu. To będzie prawdziwy sztos dla fanów czarnego sportu. Panie Kazimierzu, zapraszamy.

0: Highway to Hell, kawałek w sam raz na motocykl. A skoro o motocyklach mowa, to już w tę sobotę wielki finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Odbędzie się on na PGE Narodowym w Warszawie. Tytułu będą bronić Polacy i będą wielkimi faworytami do zdobycia kolejnego złotego medalu. Pojadą w składzie Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kasper Woryna. W finale znalazły się też reprezentacje Danii, Australii i Wielkiej Brytanii, czyli absolutny top żużlowego świata, między innymi z Bradym Kercem w reprezentacji Australii, który walczy z Bartoszem Zmarzlikiem o mistrzostwo indywidualne. Możecie to wszystko zobaczyć z bliska, znaleźć się na trybunach stadionu, usłyszeć ten ryk silników motocykli żużlowych i poczuć ten charakterystyczny swąd spalanego metanolu. Kto kiedykolwiek był na meczu żużlowym, ten dokładnie wie, o czym mówię. Bardzo widowiskowy sport do oglądania na żywo. Mam 5 podwójnych zaproszeń na finał i oddam je komuś, kto odpowie na pytanie konkursowe, a to pytanie brzmi: który znany polski zespół rockowy w początkach swojej kariery rozważał żużel jako swoją nazwę? Która znana polska kapela mogła się nazywać Żużel, ale jednak zdecydowała się na inną nazwę, pod którą znamy ją do dziś? Jeśli wiecie, napiszcie do mnie. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Tu czekam na wasze odpowiedzi. bartek@antyradio.pl. Bilety na finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu czekają.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99.

0: cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: koniec lata. Nie.
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z Gag Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z Gag.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon Gag. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Prawda Antyradia.
1: 8:30, Mieszko Drescher, zapraszam. Żubr poturbował parę turystów na Mazurach. Do incydentu doszło w Puszczy Boreckiej. Zwierzę zaatakowało małżeństwo z Francji idące poboczem drogi. Ranną kobietę w ciąży śmigłowiec LPR zabrał do szpitala w Giżycku. Atak był niespodziewany, mówi Ewelina Sklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
1: Zwierzę uderzyło kobietę głową w nogi. Leśnicy podkreślają, że żubry są teraz w okresie godowym i to powoduje, że mogą być agresywne.
0: Prawda Antyradia.
1: Kraków zapowiada zmiany po tragicznym wypadku na Podgórzu. W rejonie ulic, gdzie zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ranne, mają się pojawić progi zwalniające, mówi pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik.
3: To jest taka trochę sytuacja, w której nie możemy nic nie zrobić, natomiast zamontowanie progu czy szykan nie jest żadnym problemem i to się może stać choćby jutro. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek.
1: Miasto nie wyklucza też fotoradaru. Podejrzany w tej sprawie kierowca jest w areszcie. Twierdzi, że panowanie nad autem stracił z powodu złego stanu drogi.
0: Prawda Antyradia.
1: Nieudana próba podpalenia fabryki dronów na wschodzie Słowacji. Policja zatrzymała 3 cudzoziemców, 2 w kraju. Za 3 wydano list gończy i wpadł w Niemczech. Konkretne miejscowości, gdzie doszło do incydentu, nie podano. Zatrzymanie usłyszeli już zarzuty. Śledczy nie wykluczają zmiany kwalifikacji czynu na sabotaż.
0: Prawda Antyradia.
1: Mniej Tokarczuk i Chopina, więcej metalu i Wiedźmina. Taki pomysł na promowanie wizerunku Polski ma węgierska menadżerka kultury i tłumaczka polskich książek. Wiktoria Kellerman była pytana o pomysły w związku z dymisją pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Ekspertka zauważa, że po sukcesie serii gier książki Sapkowskiego o Wiedźminie stały się na Węgrzech równie popularne jak te autorstwa noblistki Tokarczuk. Jeśli chodzi o muzykę, to ponoć heavy metal i jazz z polskim mają się dobrze nad Dunajem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na termometrach w granicach 15-18 stopni temperatura wzrośnie jeszcze do 25. Pochmurno od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, padać dziś raczej nie będzie. Jutro podobna temperatura, też bez owadów. W piątek więcej chmur, ale cieplej, nawet do 30 stopni.

Za 19.09 przenosimy się teraz do Chorzeli, czyli miasta w województwie mazowieckim, a to dlatego, że doszło tam w ostatni weekend do dość niespotykanego wydarzenia. Otóż w zeszłą niedzielę w Chorzelach odbyła się pierwsza edycja Święta Mleka i Chleba. Jak informują organizatorzy, wydarzenie odbyło się w stylu tradycyjnych dożynek. Imprezę rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny oraz zaplony. Następnie odbyło się oficjalne otwarcie wydarzenia, symboliczne dzielenie się chlebem i inne takie rzeczy. Na koniec całej imprezy zaplanowano również dyskotekę z kombajnu. To znaczy na kombajnie ulokował się DJ mający grać z niego imprezę. I jak relacjonuje serwis Info Przasnysz, pod koniec wydarzenia doszło do porwania dyskotekowego kombajnu. Ktoś wsiadł za kierownicę, ruszył maszyną i w tym momencie zawaliło się zadaszenie kombajnu. Jak relacjonuje serwis, mimo spowodowanych strat kierowca wraz z pasażerami miał kontynuować jazdę kombajnem. Przejechali przez Chorzele, a następnie skierowali się w stronę Duczymina, gdzie ostatecznie porzucono uszkodzony pojazd. Ludzie, wytrzymajcie jeszcze trochę. Do premiery 6 części GTA jeszcze prawie 3 miesiące.

0: Przed chwilą było parę słów o zbliżającej się premierze GTA 6 i o tym, jak niektórzy nie mogą się jej doczekać i rozbijają się kombajnami gdzieś w Polsce. Tymczasem czytam właśnie, że firma CD Projekt Red po raz pierwszy wskazała planowane okno premiery Wiedźmina 4, czyli słynnej polskiej gry, która podbiła cały świat. Co powiedziano? Że gra ukaże się w roku 2028. I tyle. A na razie tkwimy w roku 2026. O tym, co ciekawego dzieje się na świecie. Za chwilę wprawdzie Antyradio opowie Mieszko Drescher.
1: Dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Słuchacie Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Koniec lata. Nie.
3: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
4: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
3: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Shaker.

0: Jazz de Rocca w Am de Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Coraz bliżej zatrzymania sprawców śmiertelnego pobicia w Krakowie. Dzieci będą bardziej roślinożerne. Gastrorewolucja w szkołach od września. Cło nie powstrzymuje Polaków od zakupów w Chinach. Są nowe wyliczenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Mieszko Drescher. Zapraszam. Służby już wiedzą, kto brał udział w skatowaniu na śmierć 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie w ubiegłym tygodniu. Ustalili już wszystkich uczestników tego ataku. Teraz zadaniem specjalistycznej policyjnej grupy będzie polowanie na konkretne osoby. Pomogły już nagrania z monitoringu.
0: Prawda Antyradia.
1: Rewolucja w szkołach od września. W stołówkach i sklepikach ma być zdrowe jedzenie. Ale mielony też może być, zapewnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. I przypomina, że zmiany w tej dziedzinie to decyzja resortu zdrowia. Jeśli chodzi o słodkości, to dla dzieci i młodzieży będzie dostępna tylko czekolada o zawartości 70% masy kakaowej.
2: Za dużo cukrujemy, to cukier ma też wpływ na nie tylko zdrowie dziecka, ale zdolności do jego skupienia, za dużo napojów gazowanych, opartych na cukrze. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę, że coraz więcej wiemy o tym, jak na zdrowie człowieka wpływają niezdrowe produkty.
1: Badania pokazują, że jemy za dużo czerwonego mięsa, przypomina wiceminister Lubnauer. Jak mówi, dobrze byłoby, żeby częściej była świeża ryba i więcej potraw strączkowych.
0: Prawda Antyradia.
1: Wyższe zarobki kolegów psują nam humor. Jak bardzo, sprawdził Polski Instytut Ekonomiczny. Zapytali pracowników, jakby się poczuli, gdyby ich koledzy na takim samym stanowisku zarabiali mniej, tyle samo albo więcej, mówi Iga Rozbicka.
3: Osoby, które dowiadują się, że są gorzej wynagradzane niż ich współpracownice, reagują przede wszystkim bardzo wyraźnym spadkiem deklarowanej satysfakcji z pracy, ale także wyższą intencją negocjacji płacowych, a w dalszej kolejności także intencją poszukiwania nowej pracy.
1: Satysfakcja z pracy spada też, kiedy w firmie mniej płaci się kobietom.
0: Prawda Antyradia.
1: Cło nie powstrzymuje Polaków od zakupów w Chinach. Początkowo był dwucyfrowy spadek liczby paczek, teraz jednak niespełna 13% konsumentów przyznaje, że zrezygnowało z zakupów z powodu dodatkowych opłat. Jak pisze Rzeczpospolita, powołując się na badania User Research, prawie 80% deklaruje, że kupuje jak kupowało. Rocznie kupujemy u Chińczyków za ponad 11,5 miliarda złotych. Polskie firmy tracą na tym prawie do 9 miliardów złotych. Pochmurno od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie. W pozostałej części kraju niemal bezchmurne niebo, padać dziś raczej nie będzie. Na termometrach do 25 stopni, najcieplej w zachodniopomorskim. Jutro podobna temperatura, też bez opadów. W piątek nieco więcej chmur, ale cieplej, miejscami nawet 30 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu są militaria.pl.

Ależ mi się podoba ten numer. Royal Blood wraca w bardzo dobrej formie z kawałkiem Ten Over Ten. Blasty perkusyjne zawsze cieszą, szczególnie o poranku. Będzie niedługo nowy album brytyjskiego duetu, ma się ukazać tej jesieni, ale na razie cieszymy się latem, bo jest środa, 26 sierpnia. Bartek Synowiec, skłaniam się. Mimo że tego nie słychać, to naprawdę jest audycja Desperanos w Antyradiu, ale w dość niecodziennych, urlopowych okolicznościach. Dzisiaj rozdajemy bilety na finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Za chwilę przypomnę, jak można je zdobyć. Na razie lecimy z Rammsteinem o 9.11 rano.

Piękny klasyk od Incubus w Antyradiu 18 po 9. Już w tę sobotę na PGE Narodowym w Warszawie wielki finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Zmierzą się reprezentacje Polski, Australii, Danii i Wielkiej Brytanii. Powalczą o złoto. Same mocne składy, ale obrońcami tytułu drużynowych mistrzów świata są nasi i im będziemy kibicować. Mam do oddania 5 podwójnych biletów. Na to wydarzenie można zasiąść na trybunach Narodowego i dopingować naszą reprezentację z Bartkiem Zmarzlikiem na czele, kapitanem zresztą naszego teamu. Pytanie konkursowe brzmi: która znana polska rockowa kapela rozważała w początkach swojej kariery słowo żużel jako swoją nazwę? Ostatecznie panowie poszli w innym kierunku i znaleźli inną nazwę, pod którą znamy ich do dziś, ale zanim tak się właśnie nazwali, to żużel był dość poważnie rozważany. O jaki polski zespół chodzi? Dajcie znać na maila bartek@antyradio.pl. bartek@antyradio.pl. Mam do oddania 5 podwójnych zaproszeń na żużlowy finał w sobotę na Narodowym i rozdam je przed 10:00.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
5: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kości wystawały z ziemi. Prokuratura zajmuje się już upiornym znaleziskiem w Łodzi. Rosyjskie samoloty pojawiły się nad Koreą Południową. Kolejny podatek szykuje rząd. Producenci alkoholu mają dostać po kieszeniach.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Jest śledztwo w sprawie kości wystających z ziemi. Na upiorne znalezisko natknął się mieszkaniec Łodzi na starym cmentarzu. Ludzkie szczątki były jednak z dala od grobów. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogły pochodzić z tego cmentarza. Inna wersja zakłada, że mogły być przywiezione z zewnątrz, jak mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Potwierdzono wstępnie, że są to kości ludzkie i zabezpieczono łącznie 3 z nich. 2 udowe oraz 1 z okolicy żeber. Z uwagi na prowadzone nieopodal prace ziemne, kluczową kwestią jest obecnie ustalenie, czy ziemia, w której były kości, pochodzi z okolicznego terenu, czy też została przywieziona z innego miejsca.
0: Śledztwo będzie prowadzone pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to do 2 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosyjskie samoloty nad Koreą Południową. Wojsko poderwało swoje myśliwce w reakcji na incydent. Maszyny przemieszczały się nad Morzem Japońskim, kiedy weszły w strefę identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Rząd pracuje nad kolejnym podatkiem, tym razem dla producentów i dystrybutorów alkoholu. Wpływy byłyby przeznaczone na ochronę zdrowia publicznego. Krytykuje to resort rozwoju i technologii. Zwraca uwagę, że oba te sektory podlegają już akcyzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeśli utknąłeś na przejeździe kolejowo-drogowym, wyłam rogatki i oddal się czym prędzej. Z takim przekazem kolejarze chcą dotrzeć do kierowców. Wystartowała kampania.
3: Kierowcy pakują się na przejazdy mimo czerwonego światła i opadających rogatek. Tego typu zdarzeń jest każdego roku 5000, kilkanaście każdego dnia. A czasu na reakcję jest niewiele. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: Na przejazdach automatycznych pociąg jadący 160 km na godzinę pojawia się już po 20 sekundach od momentu, gdy opadną rogatki. W sytuacji, kiedy utkniesz z jakiegoś powodu na przejeździe kolejowo-drogowym, nie panikuj, nie kombinuj, uciekaj z tego przejazdu jak najszybciej, wyłamując rogatkę.
3: W zeszłym roku w wypadkach na przejazdach zginęły 52 osoby. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 32 minuty po 9. Pochmurno od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. Padać dziś raczej nie będzie. Na termometrach do 25 stopni, najcieplej w zachodniopomorskim. Jutro podobna temperatura, też bez opadów. W piątek nieco więcej chmur, ale cieplej do 30 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Social Distortion z kawałkiem The Way Things Were, taki mocno nostalgiczny numer, który szczególnie wybrzmiewa w coraz bardziej opuszczonej przestrzeni dotychczasowej siedziby Antyradia, z której nadajemy jeszcze audycję Desperano. Zniknęło już większość sprzętu i mebli, ale poza mną i Mieszkiem Reszerem nikogo to już nie ma w tej chwili. Niebawem zaczniemy nadawanie z zupełnie nowej siedziby Antyradia, znajdującej się przy ulicy Czerskiej w Warszawie. Wczoraj odwiedziłem to miejsce, widziałem nasze nowe studio, które będzie na zupełnym wypasie, ale trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, stąd jeszcze ze starego studia Antyradia dzisiejsze Desperanos, jutrzejsze zresztą też. Śledźcie nasze media społecznościowe, to będziecie mogli sobie zwizualizować wszystko, o czym mówię, zobaczyć, jak wygląda nasza dotychczasowa przestrzeń oraz niebawem ta zupełnie nowa. Za 20:10 za chwilę rozwiązujemy żużlowy konkurs.

to który polski zespół rozważał jako swoją nazwę słowo żużel. Tak było w początkach ich kariery, a chodziło o grupę Lady Punk. Według wspomnień Janusza Panasewicza pomysł wyszedł od Izabeli Trojanowskiej, która zapytana, jak nazwać nowy polski zespół rockowy, odpowiedziała: oni wyglądają tak, że powinni nazywać się żużel. Ale by było, wyobraźcie sobie koncert Lady Punk za granicą i konferencjera zapowiadającego ich: Ladies and gentlemen, now's the time for the band Żużel. Żużel i marchewkowe pole, żużel i zawsze tam, gdzie ty, albo żużel i zamki na żużlu. Tak by to wszystko mogło wyglądać. Gratulacje dla zwycięzców, którymi są, tutaj już sobie otwieram listę zwycięzców. Mam na niej Tomka, Piotrka H, Dorotę T, myślnik M, Karola C oraz słuchacza, który podpisał się jako, nie podpisał się imieniem i nazwiskiem, ale podpisał się jako potężny semetryzator. Zatem proszę semetryzować na Narodowym w najbliższą sobotę. Wtedy finał Pucharu Świata na żużlu. Podwójne zaproszenia trafiają do was. Gratulacje. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Desperanos. Bartek Senowiec, wielkie dzięki za wspólny poranek. Do usłyszenia jutro. Cześć.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.

Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Górniczy protest przed siedzibą JSW. Pracownicy boją się likwidacji kopalni. Kary za niepłacenie mandatów w drodze. Mają wejść w życie przed końcem roku. Więcej utrudnień od dziś na warszawskiej Wisłostradzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Chcemy planu, nie bałaganu, mówią górnicy i związkowcy sierpnia 80. Wspólnie protestowali przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich zdaniem, mimo zapowiedzi rządu, wciąż nie ma konkretnego planu na wejście, a wyjście z zadłużenia na miliardy złotych. Związkowcy niepokoją się, że JSW zaciąga kolejne pożyczki i zostawia swój majątek, czyli kopalnie. Restrukturyzacja to tak naprawdę likwidacja, mówi Karol Grantyn z kopalni Zofiówka.
2: My sobie wyobrażamy restrukturyzację w sposób taki, że ktoś zakłada jakiś cel, mniej więcej mówi, co chcemy osiągnąć, jak to będzie wyglądało i co będziemy po drodze robić. A jeśli chodzi o naszą spółkę, jest jeden wielki chaos organizacyjny. Można powiedzieć, że to wygląda jak takie zarządzanie kryzysowe i decyzje są po prostu podejmowane z dnia na dzień.
0: Spółka odpiera takie zarzuty. Twierdzi, że chce ustabilizować sytuację finansową przez program naprawczy.
1: Prawda Antyradia.
0: Szef Rady Europejskiej rusza w trasę po stolicach wspólnoty. Dziś będzie w Bratysławie, we wrześniu w Warszawie. Będzie dogadywał szczegóły nowego unijnego budżetu. Chodzi o 2 biliony euro.
1: Prawda Antyradia.
0: Będą kary za unikanie płacenia mandatu za zdjęcie z fotoradaru. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować lukę w prawie. Kierowcy często nie wskazują kierującego złapanego przez fotoradar albo podają dane osoby nieistniejącej bądź przebywającej poza Polską. Musimy zacząć egzekwować mandaty od wszystkich łamiących przepisy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
0: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Wisłostrada z nowym asfaltem przed końcem wakacji. Warszawska arteria na północnym odcinku ma być na nowo otwarta w niedzielę, a dziś wieczorem rozpocznie się samo asfaltowanie, w związku z czym zamknięta będzie jezdnia w kierunku centrum od mostu Grotaroweckiego. Pochmurno od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo. Padać dziś raczej nie będzie. Na termometrach do 25 stopni, najcieplej w zachodniopomorskim. Jutro podobna temperatura, też bez opadów. W piątek nieco więcej chmury, ale cieplej. Miejscami nawet 30 stopni.

0: Dzień dobry.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No to mamy już środę, 26 dzień sierpnia, 11 minut o 10. Paweł Chowaniec, witam serdecznie. Do końca miesiąca, letni ostry dyżur. Jeszcze do końca sierpnia, wakacyjna ramówka Antyradia. A propos, pan Wojciech, społeczny researcher, podrzuca nie tylko daty, ale także cytaty. Bardzo mi się spodobał cytat Alberta Schweitzera. Cytuję: szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, jeśli się ją dzieli. Racja. 26 sierpnia w 1968 roku ukazał się singiel Hey Jude grupy The Beatles. Dzisiaj dzień szacunku dla psów i dzień brokatu. O, no właśnie, oby życie było jak brokat. Piękne, błyszczące i pełne szczęścia. Pójdziemy sobie w Tatry i damy troszkę gazu. Do godziny 13:00 Chowany, zapraszam.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Oskie buenos.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Podział i mnożenie szczęścia. Cegły kładzie się na murze, a mur ceglany stawia, Chris napisał. No tak. Jesień za pasem, chowany, grzyby się pojawiły, napisała Ewa. Ja to tak znam się słabo na tym, ale prawdziwki rydze. O, rydze. Rydze to ja lubię. Smakuję i gratuluję i życzę sukcesów na tym polu. Wakacje, grzyby, ryby. Te pozdrowienia dla grzybiarzy i dla rybiarzy. Kasprol to jest, proszę państwa, wędkarski specjalista. Jego państwo zanęcą w tym temacie na pewno. No, ryby rybami, grzyby grzybami, ale jeżeli chodzi o runo leśne, to w runie leśnym to co innego mnie kręci. Czy poziomki na przykład są na dole? To mnie zajmuje. Poziomeczko, poziomeczko, chodź tu do chowanego. Z rączki pod język pycha.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Van Halen, you really got me. Przyznają Państwo, że wpisaliśmy się absolutnie w ten trend wakacyjny Polski. Bartek Synowiec opowiadał, że już niedługo, już tik-tak przenosimy się do nowego studia. Remont, wakacje, remont. Ale jeżeli chodzi o wakacje, to niektórzy na tę końcówkę wakacji planują wypad króciutko w Tatry ze swoimi pupilami. Tak, dla przypomnienia, w polskich Tatrach obowiązuje ścisły zakaz wprowadzenia psów na większość szlaków, bo jak informuje TPN, pies straszy dzikie zwierzęta, kozice, świstaki, bo na wysokogórskich szlakach jest niebezpiecznie. I tutaj jest prawda, bo sam widziałem filmik, jak jakiś tyranozaur z psem szedł na rysy. Po prostu koszmar. I szkoda psiaka.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: I nie był winny. Teraz winna i chilińska. Dogstar również nam się pojawi.

0: Stone Table Pilots i Creep. Ładne.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A ja się trochę zagapiłem i słusznie państwo mnie informują, że z psem można wejść tylko w dwa miejsca na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dolina Chochołowska, od Siwej Polany do schroniska i droga pod Reglami. No, to prawda. A jak państwo tam pójdą, to można zobaczyć Tatry pięknie oświetlone, jakby były posypane brokatem, a na dole poziomki. No, na drodze pod Reglami smakują cudnie. A propos wakacji, Magda Mleczko wprawdzie sprawdziła sobie, gdzie Polacy latają najchętniej. O tym oczywiście o 11, dokładnie za 7 minut wprawdzie, a potem damy gazu.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Salmonella w jajach z Belgii. Skażone partie mogły trafić do Polski. Już wiadomo, gdzie Polacy latali najchętniej w te wakacje. Po wakacjach poleca się Euromania.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, jest punktualnie 11.
0: Zapraszam. Jajka skażone salmonellą mogły trafić także do Polski. W Belgii zakaziło się co najmniej 300 osób. Te jajka pochodziły z fermy drobiu we Flandrii. Według portalu RTL Info przedsiębiorstwo zaopatrywało 8 państw, w tym m.in. Polskę. Nasze służby jeszcze nie potwierdzają, że skażone jajka trafiły na rynek.
1: Prawda Antyradia.
0: Benzyna droższa, diesel tańszy niż wczoraj. Za litr 95 płacimy dziś maksymalnie 6,58, za olej napędowy 7,54.
1: Prawda Antyradia.
0: A dokąd to w wakacje wyjeżdżaliśmy najczęściej? Do Włoch, Hiszpanii i Grecji. Internetowe biuro podróży sky.pl, Katarzyna Houghton.
3: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach, zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5-gwiazdkowych przekroczył już 50%.
0: Ponad połowa rezerwacji na sky.pl to były wyjazdy trwające co najmniej 5 dni.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 200 wydarzeń w przeszło 50 lokalizacjach. Tak zapowiada się tegoroczna Euromania. Na zamku Ogrodzieniec przeszłość przemiesza się z nowoczesnością. Będzie pokaz dronów i mapping, ale będą też na przykład rycerze na koniach czy rekonstruktorzy dawnych strojów, które każdy będzie mógł ubrać.
4: Będzie się można przebrać za szlachcica, za szlachciankę, za osoby z wcześniejszych epok, z renesansu, ze średniowiecza. I w tych strojach będą sobie robili zdjęcia w scenerii, której nie można sobie wyobrazić w lepszym miejscu, jak właśnie zamek Ogrodzieniec, czy to zamek Lipowiec. Bo w tych dwóch zamkach będę powodowała, że ludzie będą się przenosili w minione epoki.
5: A gdybym ja chciała się przebrać na przykład za chłopkę średniowieczną, czy będzie dla mnie takie ubranie?
4: Tak, oczywiście. Stroje dla plebsu też są, aczkolwiek rzadko ktoś chce przebierać się w tak siermiężne ubrania.
0: Z projektantką i rekonstruktorką Anną Musialską rozmawiała Paulina Kozioł i Romania od 18 do 20 września. Teraz przenosimy Was do świata kultury.
6: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zmora z obsadą. HBO ujawniło, kogo zobaczymy w serialowej ekranizacji kryminalnej powieści Roberta Małeckiego. Poza Magdaleną Cielecką w głównej roli grają też Piotr Żurawski, Łukasz Simlat, Maria Pakulnis czy Katarzyna Bujakiewicz. Akcja Zmory ma rozgrywać się współcześnie, ale też w latach 90. i 80. ubiegłego wieku. Dziennikarka wraca do rodzinnego miasta, a tam na nowo rusza sprawa zaginięcia jej kolegi z dzieciństwa. Premiera jesienią. Nightwish dalej w zawieszeniu. Wokalistka grupy Florian Jansen przyznała ostatnio, że zespół nadal nie ma żadnych planów koncertowych. Przerwa została ogłoszona już 3 lata temu i jak na razie nie ma żadnych rozmów o jej zakończeniu. Foreign Tongues od The Rolling Stones to najlepiej sprzedający się rockowy album w Polsce w ostatnich dniach, jeśli chodzi o wszystkie nośniki fizyczne. Na drugim miejscu Gorillaz i ich Demon Days. Trzecie, System of a Down z Toxicity.
0: Pawełku, czy ty mógłbyś przebrać się słońce za słońce i nam zaświecić, bo go mało dzisiaj
2: trochę. Nie, plebs jest super, plebs jest super. Jaka pogoda?
0: No, mało tego słońca dzisiaj w całym kraju. Będą miejsca z chmurami, ale padać raczej nie powinno, jeśli już to bardzo delikatnie. Na termometrach tak do 25 stopni, ale od jutra tego słoneczka ma być zdecydowanie więcej.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Emin Wolf Power na antenie Antyradia. A propos Power, miałem kiedyś taką przygodę w pociągu. To ja Państwu może teraz opowiem. Jechali cudzoziemcy do Pragi, wsiadli sobie w pociąg właśnie w Krakowie z walizkami, plecakami. No i tam i chłopaki były, i dziewczyny. No i te biedne dziewczyny zaczęły same wyciągać, to duże były te walizki, na górę. Chłopaki, z którymi jechały, tak stoją obok. Wszyscy się poderwali, znaczy wszyscy, tam trzy osoby były w tym przedziale płci męskiej. Polscy studenci mnie jednak wyprzedzili, młodsi po prostu wyprzedzili. Jeden do drugiego mówi tak: Kazek, pokaż im Polish Power. No, one podziękowały bardzo miło i tak się jechało.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ale przyznają Państwo, że Polish Power to jest naprawdę hit. Blondie, o, to jest hiciorze. Ho!

0: zawieszenie w tym kawałku. My Generation, The Who w Antyradiu.
1: Letni, ostry dyżur w Antyradiu.
0: No to dajemy gazu. Kraje Europy, czytam, z mozołem gromadzą gaz przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym. Z danych Gas Infrastructure Europe wynika, że zapełnienie magazynów gazu w krajach Unii Europejskiej zbliżyło się do 63% i Polska jest wyjątkiem. Krajowe magazyny zapełniliśmy w ponad 90%. No i pięknie, i brawo, i bije brawo, tylko ja to zawsze mam drugie dno w moim umyśle i pytam się, a jaka jest pojemność tych zbiorników? Oto jest pytanie, bo ja, trzymając się, dajmy na to, retoryki tatrzańskiej, ja mam słoiczek malutki, okowity, mówi Pyzdra, i on jest zapełniony w 98%, a Kwicoł ma tylko 32% swojej 100-litrowej beczki. No i moje pytanie brzmi, kto się będzie bawił ostrzej?
1: Letni, ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Moleskine.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
1: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
0: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
1: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
0: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
1: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

In your room. Można się zasłuchać. Oby gazu nie zabrakło nam, dosłownie w przenośni, a czytanie ze zrozumieniem także powinno być w cenie. Słyszeć i słuchać. Oto kluczowe czasowniki. O, a z całowaniem też można teraz zrobić głośniej.

0: Yesterday z Guns Roses. Zakaz fajerwerków w Krakowie nie działa, ale to sprawdzi Magda dokładnie za 7 minut o 12. Prawda w Antyradiu.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz

0: teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Skron powstanie pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Zakaz fajerwerków w Krakowie nie działa. Uchwała została unieważniona na początek. Napad na taksówkarza we Wrocławiu.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, jest punktualnie 12.
0: Zapraszam. Butelka rozbita na głowie taksówkarza. Za jego wschodni akcent wrocławska policja zatrzymała podejrzanego o atak na Białorusina na tle narodowościowym. 23-latek dostał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Hulajnogi elektryczne po strachem na drodze. W badaniu rankomat.pl prawie 1/3 Polaków to właśnie kierujących hulajnogami wskazała jako tych, którzy w ciągu ostatniego roku wywołali w nich poczucie zagrożenia. Grzegorz Dymczyszak.
3: Kierowców samochodów osobowych wskazało 19% badanych, a rowerzystów 14%. Tyle samo, czyli 14% wskazań uzyskali użytkownicy urządzeń transportu osobistego, takich jak elektryczne deskorolki, segwaye czy monocykle.
0: Poczucie zagrożenia wywołuje głównie to, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą za szybko i po chodniku. Od stycznia do lipca tego roku było ponad 800 wypadków z udziałem hulajnóg.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakaz używania fajerwerków w Krakowie nieważny. Urząd Miasta się poddał, nie wniósł skargi kasacyjnej na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten już w czerwcu unieważnił miejską uchwałę zakazującą pirotechniki w miejscach publicznych. WSA uzasadniał, że przy jej uchwaleniu radni przekroczyli swoje kompetencje. Zastrzeżenia sądu dotyczyły też zbyt szerokiego zakazu. Przepisy przestały już obowiązywać.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy schron powstanie pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. W podziemiach gmachu zbudowanego przed wojną będzie miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
4: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś tam w podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. To nie jest schron, tylko miejsce doraźnego schronienia, czyli miejsce, gdzie mogą ukryć się obywatele i pracownicy w przypadku zagrożenia.
0: Projekt jest już gotowy. Budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku.
1: Prawda Antyradia.
0: A w sercu Bielska Białej otworzył się Art Square. To przestrzeń relaksu wypełniona sztuką i muzyką. Jest częścią programu Polskiej Stolicy Kultury, którą w tym roku jest właśnie Bielsko-Biała. Klaruje się pogoda. Jutro już ma być pogodnie w całym kraju. Na południu i lokalnie na zachodzie zrobi się nawet gorąco, 27 stopni. Ale na północnym wschodzie...
2: W piątek patrzę, upały do 30, tak?
0: Tak, ale też nie wszędzie, bo no, te upały będą znowu na południu, a północny wschód kraju ma być chłodniejszy, tam jakieś 23 stopnie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ebon, here she comes. No, ten utwór zapowiada nadchodzący studyjny longplay zatytułowany po prostu Ebon. No, tyle. Prostota. To jest jakiś sposób na wszystko. Prostota. 26 dzisiaj dzień sierpnia, a płyta ma się ukazać pojutrze, 28 sierpnia. Przypomnę tylko, że właśnie do końca miesiąca letni ostry dyżur, letnia ramówka, a potem ruszymy. I to naprawdę ostro ruszymy. Ktoś sobie pofrunie i będzie ślicznie, metalicznie, ale o tym za chwilę opowiem. Teraz troszkę republikańscy jesteśmy i wywieszamy białą flagę. A potem będzie utwór, który... A co ja będę mówił? Proszę być, jeden z moich ulubionych. Ten też zresztą. 10 po 12, chowany, zapraszam do 13. Gramy! Gdzie oni

0: Scars i Papa Roach.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A wcześniej ślicznie metalicznie. Około 12 sekund po premierze koncertu Sphere z YouTube w 2023 roku pomyślałem: musimy to zrobić, to zupełnie nieznany teren. Ta rezydencja daje nam kolejną szansę na odświeżenie sposobu interakcji z naszymi fanami na żywo. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy podzielić się tym ze światem za 6 miesięcy i że możemy wznieść się na wyższy poziom, tak? Ulrich opowiadał a propos tych koncertów, które tik-tak czekają 1 października. Ktoś to zobaczy. Rozpoczynamy nowy konkurs. Główną nagrodą jest wylot dla 2 osób na koncert Metalliki w Las Vegas. Słuchacz z osobą towarzyszącą poleci sobie na pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere, jednej z najnowocześniejszych, najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Sala wyjątkowa. Nie byłem, widziałem tylko, jak ona wygląda i co tam się dzieje. Koncert 1 października. A co trzeba zrobić? A proszę bardzo, to już mówię. Proszę słuchać Antyradia, tak w skrócie. Należy sprawdzić swoją wiedzę i wygrać bilety na pierwszy koncert Metalliki w Las Vegas wraz z przelotem, pobytem dla siebie i osoby towarzyszącej. Ruszamy od 1 września z naszym konkursem. No, pofruniemy ostro.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok, najlepszy.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To reklama.

0: Happy People i R.E.M. Państwo pytają, czy El Concurso będzie? Będzie El Concurso, nawet w tej wakacyjnej ramówce znajdzie się, ale to dopiero w piątek. No, kończy się ta ramówka wakacyjna, kończą się wakacje, ale mam taką propozycję, zamiast smucić się, że wakacje czy urlop się skończył i trzeba wrócić tak do pracy, to proszę spojrzeć wstecz na te wakacje z wdzięcznością. Ale było pięknie, ale było pięknie i będzie pięknie. O!
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

edytorską skrupulatnością mogę powiedzieć, że za 13 minut będzie 13. A po 13, jak zawsze, ruszy Rokomotywa latem. No i będzie z Państwem Tomasz Kasprzyk. Było miło, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia do jutra. A za chwilę prawda o 13. Dużo tych 13, co? No i dobrze.

0: Ty!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.

0: Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV EURAGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
8: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Grecja z pożarami, m.in. wokół Aten, w akcji kilkuset strażaków. Zaatakowana przez żubra ciężarna jest w szpitalu, nic jej nie grozi. W tej prawdzie także sok z żuka w teatrze.
2: Prawda Antyradia.
3: Magdalena Mleczko, zapraszam. Potężne pożary lasów wokół Aten i na północy Grecji. Z ogniem walczy kilkuset strażaków wspieranych przez samoloty i helikoptery gaśnicze. Nie ma informacji, żeby ucierpieli ludzie, ale władze wydały ostrzeżenie przed możliwymi pożarami na wyspach zachodniej części Morza Jońskiego, m.in. na Kefalonii, Korfu i Zakynthos.
2: Prawda Antyradia.
3: Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Jak już wiecie, z prawdy trafiła do szpitala w Giżycku, ma złamania w okolicach miednicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że atak był niespodziewany, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Ale zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta i ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
3: Zwierzę uderzyło kobietę głową w nogi.
2: Prawda Antyradia.
3: Sok z żuka na deskach chorzowskiej rozrywki. Beetlejuice to jest musical na podstawie kultowego filmu, jednak historie z ekranu i ze sceny różnią się od siebie, mówi reżyser musicalu Jacek Mikołajczyk.
5: Zdecydowanie nie jest to jeden do jeden. To jest adaptacja dokonana przez twórców broadwayowskich. Już ta adaptacja teatralna była przetworzeniem tego oryginału. Z jednej strony dostosowaniem do potrzeb sceny, ale też pod względem psychologicznym trochę unowocześniająca same postaci. Dzięki temu ten spektakl jest trochę bardziej ciepły i powiedziałbym też, że jest mądrzejszy niż pierwotna wersja filmowa.
3: Teatr w Chorzowie przygotował ten musical w koprodukcji z warszawskim Teatrem Syrena. Najbliższe pokazy 3, 4 i 5 września.
2: Prawda Antyradia.
3: A na Netflixie dziś oczekiwany przez fanów wielki finał serialu 100 lat samotności. Produkcja oparta na jednej z najsłynniejszych książek Marqueza została zakończona po 2 sezonach i łącznie 16 odcinkach. Za życia autora nie doszło do żadnej ekranizacji, mimo gigantycznej popularności tej powieści. To była Prawda Antyradia. Jutro pogodnie już w całym kraju, na południu i lokalnie na zachodzie kraju zrobi się gorąco, do 27 stopni. Chłodniej ma być na północnym wschodzie, 21 kresek, a w piątek upały nawet do 30, ale znów nie wszędzie. Gorąco ma być na południu, a północny wschód kraju ma być chłodniejszy.
2: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasper.

0: poważnie brzmi. Trochę filmowo, trochę rockowo. No, bo Daniel Pemberton odpowiedzialny za muzykę i Brian May w towarzystwie The Darkness.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Mocna nowość na antenie Antyradia, więc warto na nią zwrócić uwagę i głosować chociażby w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Sprawdźcie, gdzie znajdują się Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness z tym nagraniem. 10 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk. Kłaniam się w dzisiejszym wydaniu Rokomotywy w Antyradio w środę 26 sierpnia, przypominając, że skoro 10 minut po 13, to macie jeszcze 50 minut, żeby wysłać zgłoszenie do konkursu Najlepsza rokowa domówka z Antyradiem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, wejdźcie na naszą stronę antyradio.pl, tam kliknijcie zakładkę konkursu i opiszcie swój pomysł na najlepszą domówkę. Sprawa prosta. No, najbardziej kreatywne zgłoszenia z przepustką będą do gry na antenie o grę Hitster Rock. No i oczywiście też fundusze na organizację najlepszej rokowej domówki. Można podobno wygrać nawet 1000. Więc myślę, że gra warta świeczki. A jeżeli chodzi o samą grę Hitster, no to jest to naprawdę mocna rzecz. Muzyczna gra imprezowa oparta na rockowych hitach, bo my oczywiście obracamy się wokół Hitster Rock. Tam jest 200, a może nawet więcej, chyba 300 największych rockowych hitów. Talia obejmuje m.in. nagrania zespołów AC/DC, Prince'a, Metallica, jest też Disturbed, jest Dream Theater, no i także Soundgarden się znajdzie, więc zawalczcie, polecam.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Właśnie, a jeżeli chodzi o tych ostatnich Soundgarden, to nie wiem, czy słyszeliście, ale szykują się do zagrania pewnego koncertu. Dziś więcej wyjaśnię.

0: to tonacja z piekła. Żeby być precyzyjnym, sygnał z piekła. Koma za nami. A jeżeli chodzi o tonacje muzyczne, które pojawią się niebawem w Rokomotywie, to m.in. Green Day będzie miał coś na ten temat do powiedzenia. Także Nothing But Thieves. Oj, dawno nie było ich w Rokomotywie, więc fajnie, że nadrobimy zaległości. Będzie także The Kings of Leon. No i co ważne, sprawdzimy, co w muzycznej karcie kalendarza, bo parę ważnych rzeczy tego dnia się wydarzyło w świecie.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

mocny rockowy zadzior połączy się z ładną melodią, to się tworzy The Warning. No i ma to sens. Hell You Call a Dream. Pięknie. Tymczasem dzisiaj mija rocznica, kiedy w 2005 roku My Chemical Romance według magazynu Kerrang otrzymali nagrodę za najlepszy album oraz wideoklip. Grupa Fenway for a Friend zdobyła nagrodę w kategorii brytyjski zespół rockowy. Natomiast jest jeszcze coś. Zespół Green Day został nazwany najlepszą grupą na ziemi.

0: czekamy. Przyjadą do Polski, czy nie przyjadą? Jak nie w tym roku, to wypadałoby, żeby w 2027 w końcu się pojawili, prawda? Parę koncertów się szykuje i na wiele z tych koncertów będziemy oczywiście mieć dla was specjalne zaproszenia. A o tym, że do Los Angeles ktoś może polecieć na koncert Metallica Sphere, już mówiłem? Będzie taka okazja. Będziemy dla was mieć ekskluzywne zaproszenia, ale o tym jeszcze wam zdążę powiedzieć. Tymczasem zbliża się 14. Za chwil kilka prawda Antyradia.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: παρέας The Rock of on the radio. Αντιράδιο. Najlepszy rock na świecie.
1: Kolejne myśliwce zmierzają do baz w Polsce. Zmiany klimatu nabierają tempa, oceany gotują się jak zupa. Rośnie klub dłużników i to lawinowo.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Pięć kolejnych myśliwców F-35 leci do Polski, poinformował o tym na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Samoloty stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
0: Prawda Antyradia.
1: Oceany się gotują, ich globalne temperatury osiągnęły najwyższy poziom w historii. Powodem jest nadmiar ciepła, które gromadzi się właśnie w wodach. Na to nakłada się też zjawisko El Niño występujące na Pacyfiku. Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Zmienia się rozkład suszy i opadów, czyli zmienia się rozkład głodu i katastrof. Czy to w globalną gospodarkę uderzy? Ależ oczywiście. Najprawdopodobniej 2027 rok to będziemy przez przypadki odmieniać rekord w historii pomiarów.
1: El Niño bezpośrednio nie przyniesie fal upałów do Polski, ale te zmiany mogą się przełożyć na dostęp i cenę żywności.
0: Prawda Antyradia.
1: Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia.
3: Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To nie tylko niespłacone kredyty, to też mandaty za brak biletu, rachunki telefoniczne czy alimenty. Big Info Monitor, Diana Borowiecka.
4: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
3: I tak wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: W długach, bez względu na wiek czy płeć, toną też przedsiębiorcy. W Polsce jest ponad 1000 firm, które mają ponad 1 000 000 złotych długu. To jest o 24% więcej niż rok temu. Według Krajowego Rejestru Długów najwięcej dłużników milionerów działa w handlu. A to była Prawda Antyradia. Dziś na termometrach od 20 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w przeważającej części kraju, do 25 na zachodzie. Padać raczej nie powinno. Jutro cieplej, do 27, choć nie wszędzie w kraju, które pokażą termometry. W piątek miejscami nawet 30 stopni.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz.

0: znacie z ich anteny z Antyradia doskonale. Dead Poets Society.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tym razem z przepiękną pieśnią zatytułowaną Cold. Także nowka sztuka na antenie Antyradia. Mam nadzieję, że będzie piąć w górę w zestawieniu Turbo Top. A jeżeli będziecie na naszych stronach internetowych, to przypominam, że warto zagłosować na Turbo Top, ale także warto wziąć udział w naszym konkursie, który nazywa się Najlepsza Rockowa Domówka z Antyradiem. Dzisiaj 26, więc jeszcze przez dwa dni, codziennie do godziny 14 czekamy na wasze informacje. Zadanie konkursowe jest proste. Wystarczy opisać swój pomysł na najlepszą domówkę. Zgłoszenia przyjmujemy oczywiście na stronie internetowej w zakładce konkursy, a najbardziej kreatywne zgłoszenia będą przepustką do tego, by wziąć udział w finale, czyli w grze o grę Hitster Rock i dodatkowo jeszcze fundusze na organizację najlepszej rockowej domówki, czyli można wygrać 1000 zł. Za 1000 to już można się fajnie pobawić, tym bardziej, że gra Hitster gwarantuje zabawy. Jeżeli weźmiecie tę Hitster Rock, o której mówimy często na antenie Antyradia, to możecie też się czegoś nauczyć, możecie się trochę zdziwić, możecie się trochę pośmiać, pokłócić. Ciekawe rzeczy tam się dzieją przy stole. Wiem, co mówię. A w tej grze między innymi tacy wykonawcy jak i Prince, czy Metallica, a także AC/DC, nie wspominając o Dream Theater. Ale właśnie Metallica. Podobno powiedziałem, że w Los Angeles zagra Metallica. Bardzo dziękuję za wasze maile. Błyskawicznie zauważyliście ten mój błąd. Oczywiście chodzi o Las Vegas, ale jak ktoś powiedział, słuchając Antyradia, bądź czujny jak pies podwójny, więc bardzo dobrze. Tak, Las Vegas, oczywiście Las Vegas. Wielka, nowoczesna sala Sphere. Panowie będą tam od 1 października do 13 marca 2027 roku. I wiecie co? Zdecydowana większość biletów już jest wyprzedanych, ale my mamy dla słuchaczy Antyradia zarezerwowane bilety i będziemy chętnie was wysyłać na właśnie tam, do Las Vegas, na koncert Metallica. Nasłuchujcie uważnie, bo no, taki ekskluzywny konkurs ruszy już niebawem. A tymczasem zbliża się ten moment, kiedy Soundgarden zagra specjalny set podczas meczu otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu. To wszystko będzie miało miejsce 7 września. Grupa wystąpi w przerwie między Seattle Seahawks a New England Patriots. Oj, coś mi mówi, że Duff McKagan będzie na tym meczu, bo to wielki fan Seattle Seahawks. Na czele zespołu stanie Taylor Momsen, znana z The Pretty Reckless, a skład uzupełnią Mike McCready z Pearl Jam. Zresztą, jak pamiętam, to w takim składzie Soundgarden wystąpili już w 2025 podczas ceremonii wręczenia Rock and Roll Hall of Fame.
1: Motywa w Antyradiu.
0: Jak im wtedy poszło i jak Soundgarden brzmią w towarzystwie Taylor Momsen, możecie sprawdzić na gdzieś tam w sieci, bo są obrazki z tego wydarzenia, a u nas Soundgarden niestety w oryginale. Nie do podrobienia.

0: Kazik trochę o artystach, a jeden z artystów polskiej sceny dziś ma urodziny. Hello, kto to? O nim za chwilę.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. W świecie ogarniętym chaosem, rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
4: Piotrusz, powiedz I love you.
5: I love you.
4: I know.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Media Expert, taniej masz.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
9: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

jednym mostem połączyć takie zespoły jak Skywalker, Acid Drinkers, Flapjack, Lipa Lee czy Illusion, to tym pomostem jest Lipa. Tomek Lipnicki, który dziś ma urodziny. Najlepszego kolego.

0: Cedars na granie Week zamykają kolejną godzinę dzisiejszego naszego wspólnego spotkania, bo zbliża się 15. Za chwilę Prawda Antyradia, a ja wracam tuż po.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hej!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko

0: Bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 50% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: uzbrojony dron w popularnym kurorcie nad Morzem Czarnym w Rumunii. Polscy kierowcy pokochali SUV-y. Amfiteatr to też dobre miejsce dla rocka i o tym na koniec prawdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Fragmenty drona odnaleziono w popularnym kurorcie nad Morzem Czarnym w Rumunii. Bezzałogowiec został zauważony na plaży Olimp. Według mediów dron miał posiadać ładunek wybuchowy, który został zdetonowany. Władze nie podały, z jakiego kraju pochodził.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa drony znaleziono także na plaży w pobliżu Warny w Bułgarii. Jeden bezzałogowiec został przetransportowany do bazy sił morskich. To urządzenie nie zawierało materiałów wybuchowych.
1: Prawda Antyradia.
0: SUV-y są coraz bardziej pożądane wśród polskich kierowców. Doganiają nawet lubiane kombi.
2: Mimo że średnia cena SUV-ów jest o ponad 60% wyższa, to ich ogłoszenia znikają niemal równie szybko jak kombi. Oto motto Michał Wróblewski.
3: Różnica wynosi zaledwie 3 dni. To jasny sygnał, że wyższa cena nie jest już barierą. Kupujący są w stanie zapłacić więcej za wyższą pozycję za kierownicą, nowoczesny styl i poczucie komfortu.
2: Według oto motto widocznie zmienia się też rola samochodów typu SUV. Polacy wybierają je dziś głównie do miast, a napęd na przednią oś wyprzedził w ogłoszeniach klasyczny napęd 4x4. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Głośna rockowa muzyka wybrzmi w Parku Zadole w Katowicach, a dokładnie w tamtejszym amfiteatrze. Przed nami Amfi Rock Festival, który zagra już za nieco ponad tydzień, bo 4 i 5 września. Współorganizator Maciej Maśnica.
4: W piątek headlinerem jest Nocny Kochanek, w sobotę zespół Łzy. Zapraszamy w tym roku również taki zespół jak Debil, The Analogs, Frontside, który nie grał też parę lat tutaj, Stację B prosto z Bieszczad i zespół Traxton, który w tym roku też pokazał się nam na Poland Rock Festival. I oprócz tego pierwszy raz w historii Amfi Rock zaprosiliśmy zagraniczną kapelę, jest to czeska kapela Vision Days.
0: Oprócz rockowej muzy będzie też edukacja i różne warsztaty oraz rozmowy. Na przykład zaplanowany został panel pod tytułem Jak być bajglem na talerzu pełnym cebularzy. Odbędą się też praktyczne zajęcia z fotografii koncertowej. Wstęp na Amfi Rock Festival jest wolny. A to była Prawda Antyradia.
5: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ozzy Osbourne od innej strony. Książka Ozzy i ja dziś trafia na półki polskich księgarni. To jest tekst Stephena Rea, który poznał Ozziego, kiedy miał 15 lat. To był 1984 rok, a spotkanie przerodziło się w wieloletnią relację z całą rodziną Osbourne'ów. W latach 90. Książę Ciemności dał Stephenowi notatnik, oczywiście skórzany, i zachęcił go do zapisywania tego, co widzi na wspólnych wyprawach. Tak powstała książka, którą sobą uwiarygadnia Jack Osbourne. Napisał do niej wstęp, w którym zaznaczył, że jego ojciec chciałby tej publikacji i że to nie jest próba spieniężania przez autora zeszłorocznej śmierci muzyka. Na razie tylko streaming. Ghost zapowiedział, że filmowi Too Big to Rick, który dziś trafia do kin, od jutra będzie towarzyszył oficjalny album muzyczny. To 19 nagrań live z Meksyku. Wspomniany film pokazuje właśnie meksykański przystanek zeszłorocznej trasy Skeletour.
0: Góra 27 stopni bez opadów, na wschodzie może się chmurzyć, w piątek miejscami nawet 30 stopni. Więcej chmur na krańcach zachodnich, a opady deszczu możliwe na nizinie szczecińskiej. W sobotę spora różnica na termometrach, ma być od 19 do 28 stopni.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Kasia Nosowska. Sos chaosu.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tymczasem u nas raczej bez chaosu, choć jeżeli biorąc pod uwagę teraz, myślę sobie, o tej naszej przeprowadzce, to lekki chaos jest, ale jeszcze spokojnie, oficjalnie nadajemy z Żurawiej, natomiast lada moment przerzucimy się w trochę inne miejsce. Mam nadzieję, że sytuacja z tak zwanym przepięciem będzie taka, że kompletnie nie będziecie wiedzieli, kiedy to nastąpi. Na tym nam zależy. 12 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio w środę, 26 sierpnia. Nie tak dawno Queens of the Stone Age pojawiło się w naszym programie i warto przypomnieć, a może nawet poinformować niektórych, że już jest nowy singiel zespołu Queens of the Stone Age, który zapowiada najnowszy album grupy. Krążek będzie nosił tytuł Perfect, a jego premiera będzie miała miejsce niebawem, bo 30 października. Zleci błyskawicznie, nawet nie wiadomo kiedy. I mam nadzieję, że tę płytę także będziemy mieć dla was, dla słuchaczy Antyradia. Nasłuchujcie uważnie, a jeżeli chcecie już poznać nowe nagranie, to wejdźcie, pobuszujcie trochę w necie, bo podobno już jest do odsłuchania. Lada moment będzie dostępny także na antenie Antyradia.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: come through to the other side, the doors. Dziś w Rokomotywie w Antyradio, ale przyglądając się skrzynce mojego prywatnego listonosza, kastrol@antyradio.pl, państwo przypominają mi o jeszcze jednej ważnej dacie związanej z 26 sierpnia. Bardzo dziękuję za te przypominajki. Co dwie głowy, to nie jedna. Oczywiście pan Tadeusz także pojawi się dosłownie za kilka chwil. Nie oddalajcie się.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
16: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage Jet 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Vias de Roca, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Sol za nami, a dziś jeszcze mija rocznica, kiedy 26 sierpnia 1943 roku na świat przyszedł gitarzysta, wybitny polski bluesman, siła napędowa grup Blackout i Breakout, w której śpiewała także jego pierwsza żona Mira Kubasińska. W 2003 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł niestety w wyniku ciężkiej choroby w 2007 roku. Nieodżałowany Tadeusz Nalepa.

Full, Kula Shaker. W przyszłym roku, przypomnę, będą jedną z gwiazd Poland Rock Festivalu. Mam nadzieję, że szybko zleci, bo fajnie by było ich zobaczyć na scenie. Są w doskonałej formie. Kula Shaker. 12 minut pozostało do 16. Ode mnie to wszystko. Tomasz Kasprzyk, dziękuję za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Po 16 jak zwykle para z głośników. No i szansa na wygranie Hitstera Rock, więc nie oddalajcie się od Antyradia. A ja zostawiam was w objęciach oddziału zamkniętego i wracam jak zwykle jutro po 13. Do miłego. Bye, bye.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz tablet Oskar Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Fałszywy masażysta napastował kuracjuszkę w uzdrowisku. Kary za niepłacenie mandatów w drodze mają wejść przed końcem roku. Więcej utrudnień od dziś na warszawskiej Wisłostradzie. Prawda,

0: Dalena Mleczko, zapraszam. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach miał wykorzystać jedną z kuracjuszek. 56-latek bez problemu ominął personel sanatorium, wszedł do pokoju i przedstawił się jako masażysta. Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
1: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobiety w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
0: Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Prawda Antyradia.
0: Będą kary za unikanie płacenia mandatu za zdjęcie z fotoradaru. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować lukę w prawie. Kierowcy często nie wskazują kierującego złapanego przez fotoradar albo podają dane osoby nieistniejącej bądź przebywającej poza Polską. Musimy zacząć egzekwować mandaty od wszystkich łamiących przepisy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
0: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości.
2: Prawda Antyradia.
0: Wisłostrada z nowym asfaltem przed końcem wakacji. Warszawska arteria ma być otwarta w niedzielę. Dziś wieczorem rozpocznie się samo asfaltowanie, w związku z czym zamknięta będzie jezdnia w kierunku centrum do mostu Grota Roweckiego.
2: Prawda Antyradia.
0: W ostatnim tygodniu wakacji travelist.pl podsumowuje letni sezon. Okazuje się, że Bałtyk i góry remisowały. Oba kierunki odpowiadały za 39% rezerwacji. Jeziora miały 10% udziału. A to była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Jutro na termometrach góra 27 stopni i bez opadów, na wschodzie może się chmurzyć. W piątek chmury na zachodzie, na Niźnie Szczecińskiej może ciut popadać, ale będzie cieplej, bo prawie 30 stopni. Sobota to w pogodzie spora różnica w temperaturze, miejscami będzie 20, a miejscami nawet 28 kresek.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

tych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Deșteptarea zgłośników w Antyradiu.
1: Green Day i I'm Never Gonna R.I.P., czyli w wolnym przekładzie nigdy nie odwalę kity, nigdy nie przeniosę się na łono Abrahama, nigdy nie będę gryzł kwiatków od spodu, czego i wam życzę. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku, kapitan druga połówka prowadzący drugiej klasy w parze zgłośników. Ja będę z wami do godziny 20. No i żyjemy, nie umieramy, jeszcze w zielone gramy. Dzisiaj w programie między innymi pierwsza edycja Święta Mleka i Chleba w Chorzelach, która zakończyła się scenami rodem z GTA. Sprawdzimy, w jakim ascendencie muszą znaleźć się gwiazdy, żeby móc przytulić prawie 100 koła publicznych środków z budżetu samorządowego. Będzie też jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi, czyli szansa na zgarnięcie stosunkowo udanego pożycia na wieczór. A także pojawi się senatorka, która jest dumna z tego, że jej rodzice harowali jak woły, nie mieli chorobowego i umarli. Także zaczęliśmy od spraw życia i śmierci i na tym kończymy to wejście, ale ja się z wami oczywiście nie żegnam, bynajmniej jestem z wami do 20. Teraz piękny dzień, YouTube. Każdy dzień jest piękny z Antyradiem.

0: give you every inch of my love. Led Zeppelin, Hold on to Love. Absolutnie genialny kawałek, a skoro już mowa o tych rzeczach, to już wkrótce pojawi się kalambur dźwiękowy w konkursie. Ostatni będą pierwszymi i będzie szansa, żeby zgarnąć teges, szmeges, fą, fą, fą, czyli stosunkowo udane pożycie na wieczór. Już za chwilę również ktoś powalczy o tysiaka na najlepszą rokową domówkę z antyradiem. Jeśli jeszcze nie zgłosiliście się do konkursu, to prędziutko, no już tylko dwa dni zostały i dwa finały. Szczegóły znajdziecie na antyradio.pl. No a teraz coś dla miłośników horoskopów i innego typu spraw czarowników. 84 tysiące złotych publicznych środków z budżetu samorządowego, słuchajcie, dostał facet, który zajmuje się robieniem horoskopów. Instytut Badań nad Astrologią Astrolab z Ełku otrzymał dotację od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Instytut działa jako jednoosobowa firma. Jak zapowiedział jej prezes, dotację zamierza przeznaczyć na naukę języków obcych, aby móc czytać w oryginale książki poświęcone astrologii. No cóż, gwiazdy musiały się znaleźć w wyjątkowo szczęśliwym ascendencie, żeby mógł przytulić prawie 100 koła publicznych środków. Jak przewidują astrolodzy, do kolejnej takiej koniunkcji dojdzie w Polsce prawdopodobnie jutro.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Proszę datę urodzenia i pytanie.
3: Hi, I'm Roger Glover.
4: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
1: Gwiazdy Roka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Koniec lata. Nie.
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
7: Po reklamie.

0: Zrobiło się filmowo, jak u Tarantino. I jak w dobrym filmie, zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie stopniowo narasta. Teraz będzie kulminacja, bo czas teraz na finał. Kolejny finał w tym tygodniu konkursu, w którym można zgarnąć 1000 zł oraz grę planszową Hitster.
1: Sponsorem konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitster.pl.
0: Hitster to jest seria muzycznych gier imprezowych, które zamieniają spotkania ze znajomymi we wspaniałą zabawę przy największych hitach. Zależnie od edycji można rozpoznawać utwory oraz wykonawców, zgadywać daty albo dekady. Można też układać piosenki na osi czasu albo zagrać w muzyczne bingo. Gra łączy muzykę, emocje, rywalizację i nostalgię. A zadanie konkursowe w konkursie Antyradia było proste. Opisz swój pomysł na najlepszą domówkę. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie antyradio.pl. Zakładce konkursy. Najbardziej kreatywne zgłoszenia są przepustką do gry, a ja dzwonię do Justyny.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Podobno planujesz jakąś domówkę.
2: Tak, mam nadzieję, że się uda.
0: To będzie taka geologiczno-antropologiczno... Jaka to właściwie ma być impreza?
2: Głównie geologiczna. Jako geolog postanowiłam połączyć moją pasję do muzyki i do geologii.
0: No,
2: i
0: proszę.
2: Zrobić domówkę, która będzie przechodzić przez różne gatunki rocka, tak jak skały przechodzą.
0: Czyli impreza tematyczna. Bardzo mi się to podoba. I już w nagrodę dostajesz grę Hitster. Gratulacje.
2: O, super.
0: A teraz jeszcze możesz powalczyć o 1000 zł w żywej gotówce na wydanie na tę domówkę. 5 pytań przed tobą. Za każde możesz zgarnąć 200 zł. Pierwsze pytanie. Która amerykańska formacja wypuściła w 1992 roku mocny album Rage Against the Machine z protest songiem Killing in the Name of?
2: Rage Against the Machines chyba, tak?
0: No, oczywiście, bardzo dobrze. Pytanie było dość proste, na rozgrzewkę. Gratulacje, masz 200 zł. Kto w 2003 roku wydał garażowo-rockowy hit Seven Nation Army na albumie Elephant?
2: White Stripes.
0: Bardzo dobrze. Kolejne pytanie i teraz czas na pytanie trzecie. Kto w 1997 roku wydał album The Color and Shape z hitowym utworem Everlong?
2: Foo Fighters to byli.
0: Jesteś pewna?
2: Tak, Foo Fighters.
0: No i bardzo słusznie, bo to jest poprawna odpowiedź. Idziesz jak burza. Trzecie pytanie, na które odpowiedziałaś dobrze, więc masz już 600 zł. Pytanie czwarte. Która amerykańska grupa wydała w 2005 roku album Mesmerize z hitem Bring Your Own Bomb?
2: System of the Down.
0: Absolutnie fenomenalnie. 4 pytania i 4 poprawne odpowiedzi. Masz szansę zgarnąć fula. 5. pytanie, 5. i ostatnie. Jaki brytyjski zespół zadebiutował w 2006 roku albumem Whatever People Say I Am, That's What I'm Not?
2: The Strokes może?
0: Może? To jest twoja ostateczna odpowiedź?
2: Tak, bo nic innego mi nie przychodzi w sumie do głowy.
0: No niestety nie. Poprawna odpowiedź to Arctic Monkeys, ale odpowiedziałaś dobrze na 1, 2, 3, 4 pytania, czyli jakby nie patrzeć, 800 wędruje do ciebie. Cieszysz się?
2: Tak, pewnie.
0: Bardzo się cieszę razem z tobą. Kogo pozdrawiasz jeszcze na zakończenie?
2: Mojego męża, którego ogram pewnie w tą super planszówkę.
0: Pozdrawiamy męża. Też jest geologiem?
2: Tak.
0: Dzięki serdeczne. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitster.pl.
0: No i co? Znaliście odpowiedzi na wszystkie pytania? Poradzilibyście sobie lepiej? No to zgarnęlibyście tysiaka. Zgłaszajcie się na antyradio.pl. W zakładce konkursy wszystko znajdziecie. A teraz Jet. Are you gonna be my girl?

0: Czasami trzeba zadać sobie kilka filozoficznych pytań, monumentalnych, takich jak co, kto, dlaczego, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy, gdzie podziewają się te wszystkie skarpetki, które trafiły do pralki, albo kim jestem. What I am to Eddie Brickell w parze z głośników na antenie Antyradia. 8 minut do godziny 17. Już za minutkę, już za momencik będzie kalambur dźwiękowy i będzie szansa, żeby zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór. W konkursie ostatni będą pierwszymi, a teraz news dla wszystkich, którzy mazgają się w robocie. Senatorka Stanów Zjednoczonych z dumą: moi rodzice nie brali zwolnień chorobowych i umarli, jak była mała, donosi portal Donald.pl. Polityczka z Karoliny Południowej, Darlene Graham, wygrała prawybory do Senatu. Wcześniej sprawowała funkcję senatorki po śmierci swojego brata, znanego polityka ruchu MAGA. Jestem pracowita i skromna, mówiła podczas kampanii. Dorastałam na tyłach sklepu monopolowego. Moi rodzice pracowali ciężko, żebyśmy mogli związać koniec z końcem. Nie brali urlopów, kiedy byli chorzy. No, nie jestem pewien, co tak naprawdę wpłynęło na poglądy pani senator w kwestii ubezpieczeń społecznych. Heroiczny trud jej rodziców, czy jednak dorastanie na zapleczu monopolowego.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: błędy. Koniec z procentami w Zielonej Górze.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zatrzymany w Niemczech mężczyzna podejrzany o brutalne pobicie w Rudzie Śląskiej jest już w rękach polskiej policji. W zeszłym roku wraz ze swoim kolegą skatował znajomego, grozi mu 15 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: W ostatnim tygodniu wakacji Gdańsk podsumowuje sezon. Laurki nie będzie. Największym problemem była brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu, mówi Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
2: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbija. I z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład pięć, w zależności też od osoby.
0: W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na czterech plażach, a w Sopocie ponad 50.
1: Prawda Antyradia.
0: Zielona Góra wprowadza nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie można go kupować w sklepach. Od 22 do 6 rano. Radny Robert Górski.
3: No na szczęście ten pomysł udało się przeforsować. Tutaj pan prezydent zgłosił swoje uwagi, a mianowicie, że ten zakaz nie będzie obowiązywał podczas winobrania i podczas świąt winiarskich. Ja myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli odetchnąć, bo będzie znacznie bezpieczniej.
0: Tą decyzję poprzedziły konsultacje.
1: Prawda Antyradia.
0: Najdroższe mieszkania są na Mazowszu. Warszawska średnia to ponad 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w miastach powiatowych 8. Ale różnice między tymi mniejszymi miastami są spore. Im dalej od stolicy, tym taniej. Sonar Home Anton Bubiel.
4: W Pruszkowie metr kosztuje około 11 500 zł, w Piasecznie 11 400 zł, natomiast w Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają do około 6-7 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
0: Na drugim końcu skali jest Świętokrzyskie. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Prognozy wskazują na powrót upałów, ale także i burz. I te burze w piątek pojawić się mogą w większej części kraju. W niedzielę może zagrzmieć na Suwalszczyźnie, a termometry pokażą do 29 stopni. W poniedziałek nawet 33, sporo chmur na południu i zachodzie kraju.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Absolutna petarda, na takich numerach ja się wychowałem i zawsze będę z przyjemnością do nich wracał. Tomasz Ambroży Obertyn, prowadzący drugiej klasy, ja wciąż jestem na posterunku w parze z głośników, a teraz pora na to, żeby rozdać trochę teges szmeges, fom fom fom, czyli stosunkowo udanego pożycia. Walkowie w konkursie ostatni będą pierwszymi. Sprawa jest prosta, ja za chwilę puszczę wam kalambur dźwiękowy, taki właśnie, w którym ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Jak tylko zgadniecie, o co chodzi, to dzwonicie 321-321-600, a oprócz stosunkowo udanego pożycia również do wygrania jest tradycyjnie merch Antyradia. Tym razem będzie to nerka. No dobrze, jesteśmy gotowi. Uwaga, oto kalambur dźwiękowy.
2: Przywróć swoim włosom naturalny kolor.
3: Będę brał cię.
4: Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
1: I o co chodzi? 321-321-600. W kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Ten tytuł jest po angielsku, to tak dla ułatwienia. Na wszelki wypadek puszczam kalambur jeszcze raz.
2: Przywróć swoim włosom naturalny kolor.
3: Będę brał cię.
2: Nie?
4: Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
1: I o co chodzi? 321-321-600. Kalambur jeszcze na pewno się powtórzy, a tymczasem gramy The Trox, Wild Thing.

think I love you, but I want.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Jeśli mazły wam się wakacje, jakiś urlop w Malibu, no to mamy Malibu na antenie Antyradia. Hole już za nami, a my cały czas zgadujemy. Znaczy, wy zgadujecie, w konkursie ostatni będą pierwszymi, zgadujecie, jaki utwór zagra na koniec pary z głośników, a w tym pomaga oczywiście kalambur dźwiękowy, w którym to kalamburze ukrywa się tytuł piosenki zagranicznej w języku angielskim. Jedyna niepowtarzalna szansa, żeby zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz nerkę Antyradia. I na wszelki wypadek puszczam wam kalambur jeszcze raz.
1: Przywróć swoim włosom naturalny kolor.
2: Będę brał cię.
3: Nie? Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: I jaka piosenka dzisiaj zagra na koniec pary z głośników, to jest zadanie wasze. Dzwońcie 321-321-600. Koniecznie zostawiajcie numer telefonu do siebie. A tymczasem już za chwilę The Press, Boy You Cieko Home. Będzie również Deep Purple, między innymi.
4: Hey, this is Tony from Papa Roach.
5: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
6: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura. And you are listening to Antyradio. Destroy!
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Koniec lata. Nie.
14: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC M-Zoom. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAC.
15: Teraz M-Zoom w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
14: Odwiedź najbliższy salon GAC. Oferta limitowana. Szczegóły na gacgroup.pl.
16: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
17: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
18: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
17: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
19: Tomek!
11: Olek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
23: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. AC/DC.

Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Hey! This adiosa!

0: Znakomity kawałek, żeby przypomnieć sobie o naszej egzystencji i jej ulotności. I don't wanna go to Mars to White Lies w parze z głośników. Słuchacie Antyradia, ma się rozumieć i bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. Kochani, zbliża się początek roku szkolnego, także szykujcie już wyprawkę, a my teraz porozmawiamy sobie troszkę o muzyce, zrobimy sobie powtórkę z wielkiej płyty.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Tym razem szósty album studyjny Deep Purple, wydany w marcu 1972 roku. To najbardziej komercyjna płyta Deep Purple, która znalazła się na szczycie list przebojów w kilku krajach, w tym numer jeden w Wielkiej Brytanii. Płyta osiągnęła pierwsze miejsce także na Wyspach w ciągu 7 dni od premiery, pozostając tam przez 2 tygodnie. Ale kiedy po kilku miesiącach utwór Smoke on the Water stał się hitem, to krążek znów wrócił na szczyty list przebojów Billboardu i pozostawał tam ponad 2 lata. Mówi się, że to jeden z tych 10 najlepszych albumów 72 roku, jeden ze 100 najlepszych albumów lat 70. i zarazem chyba jeden z najgłośniejszych albumów w ogóle w historii. Deep Purple, Machine Head. Fragment tego krążka właśnie teraz.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: multi-instrumentalista, tekściarz, kompozytor, fenomenalny wokalista Krzysiek Zaleski i nastolatek w parze z głośników w Antyradiu. No, przyznacie, że miło jest spędzać czas w towarzystwie osób uzdolnionych i to wam właśnie gwarantujemy. A jeszcze mało tego, mamy dla was nie lada gratkę. Co byście powiedzieli, jakbyśmy zabrali was, jedną osobę i osobę towarzyszącą do Las Vegas? I to jeszcze na koncert Metalliki. I taka szansa będzie. Więc słuchajcie Antyradia bardzo uważnie. Już we wrześniu będziemy mieli dla was niezwykłą akcję konkursową. Także bądźcie z Antyradiem koniecznie. A za kilka chwil w parze z głośników pierwsza edycja święta mleka i chleba w Chorzelach, która zakończyła się... No właśnie, jak się zakończyła, jak mówi stare pożekadło, co wydarzyło się w Chorzelach, zostaje w Chorzelach, ten temat rozwinę już za kilka chwil, za chwilkę również prawda Antyradia.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Expert.pl. Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
8: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Rośnie bilans powodzi w Nepalu, nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Hulajnogi częściej niż auta budzą poczucie zagrożenia. W tej prawdzie będzie także zaproszenie do jaskini.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Już co najmniej 95 ofiar powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. Wciąż nie wiadomo, co stało się z setkami osób, w tym także z zagranicznymi turystami. Większość z nich to obywatele Indii, ale są także przyjezdni z USA, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Nie ma informacji, by cokolwiek stało się Polakom. Według nepalskich władz powódź jest wynikiem trzęsienia ziemi i wywołanej przez nie lawiny.
0: Prawda Antyradia.
1: Kierowcy samochodów osobowych zdetronizowani. Teraz to kierujący hulajnogami elektrycznymi sieją najwięcej postrachu. Prawie 1/3 badanych wskazuje właśnie ich jako uczestników ruchu, którzy w ostatnim roku wywołali u nich poczucie zagrożenia.
2: Wypadków z udziałem hulajnóg jest coraz więcej. Od stycznia do lipca tego roku ponad 800.

0: 600. W tym samym okresie rok wcześniej 700. Ale to nie statystyki budzą strach. To sposób jazdy. Rankomat.pl Grzegorz Dymczyszak.
1: 20% badanych najbardziej przeszkadza szybka jazda po chodniku. 18% wskazuje nieprzewidywalne manewry, a 15% agresywne zachowania kierujących, takie jak wymuszanie pierwszeństwa czy zbyt bliskie omijanie pieszych i rowerzystów.
0: Z danych policji wynika, że nadmierna prędkość jadącego hulajnogą jest główną przyczyną wypadków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Już za moment ogarnie nas Juromania, czyli Święto Jury krakowsko-częstochowskiej podczas tegorocznej 9. edycji festiwalu. Zaplanowano rekordowo dużo, bo ponad 200 wydarzeń w przeszło 50 lokalizacjach. Związek Gmin Jurajskich, Robert Nieroda.
4: Mamy piękne skały, mamy piękne doliny, zamki, cały wachlarz też różnego rodzaju rezerwatów przyrody, których na Jurze jest mnóstwo i które właśnie podczas Juromanii będą udostępniane, będzie można je zwiedzać z przewodnikiem, będzie można wchodzić do jaskiń, nawet będzie można wchodzić w nocy do jaskiń czy do zamków. Na co dzień tego nie możemy zrobić.
3: W jednym z flagowych miejsc na zamku Ogrodzieniec będzie mapping, a Juromania od 18 do 20 września.
5: Pełna kultura, zapraszam. Wiedźmin 3 Wiecznie Żywy. CD Projekt zapowiedział remaster swojej 11-letniej gry. Poprawi grafikę, wydajność, walkę i rozwój postaci. Premiera 29 września. Aktualizacja będzie darmowa dla właścicieli gry na wspieranych platformach. Jednocześnie pokazany został pierwszy zwiastun dodatku pod tytułem Pieśni Przeszłości. Geralt trafi tam do krainy Letten. Tu premiera w przyszłym roku. Z kolei pełnoprawna, czwarta już odsłona ma się ukazać w 2028 roku. Queens of the Stone Age zapowiadają nową płytę. Nazywa się Perfect, czyli Perfect z dodatkowym H na końcu. Nazwa ma przypominać, że nic nie jest naprawdę idealne. Album ukaże się 30 października, 3 lata po poprzednim. Jest też nowy singiel, Insignificant Other. W sumie 9 kawałków nagrywanych w Nowym Orleanie i Los Angeles.
2: Sponsorem programu są Militaria.pl.
3: Jutro góra 27 stopni na termometrach, ma być bez opadów, na wschodzie może się jednak chmurzyć, w piątek miejscami nawet 30 stopni. Więcej chmur na krańcach zachodnich, a opady deszczu możliwe na nizinie szczecińskiej. W sobotę sporo słońca i sporo różnicy na termometrach. Ma być od 19 do 28 stopni.
2: Sponsorem programu były Militaria.pl.
6: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obecki.

0: Wymiara zgłośników w Antyradiu.
1: Absolutna petarda. Airborne i Here She Comes w parze zgłośników w Antyradiu. 14 minut po godzinie 18. Ja jestem z wami do godziny 20 i dzisiaj jeszcze na pewno pojawi się kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi, a tymczasem jeszcze wiadomości regionalne. W ostatnią niedzielę w Chorzelach, słuchajcie, odbyła się pierwsza edycja Święta Mleka i Chleba. Wydarzenie zakończyło się w nietypowych okolicznościach. Pod koniec imprezy rozochoceni uczestnicy postanowili odjechać kombajnem stojącym pod sceną. Jak się jednak okazało, maszyna była spięta ze stelażem konstrukcji, więc rozegrały się sceny rodem z GTA. Zniszczyli zadaszenie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym, nie przejmując się zbytnio stratami, ruszyli kombajnem w podróż po gminie, opisuje zdarzenie portal Info Przasnysz. No cóż, Chorzele to fascynująca, ekscytująca miejscowość. Jak mawiają podróżnicy, Chorzele są trochę jak Neapol. Można zobaczyć i umrzeć.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Święto chleba i mleka, czyli chyba to jest ta nasza tradycyjna chlebowość. Electric Light Orchestra, już teraz Don't Bring Me Down.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Jest moc, jest energia. Papa Roach i Last Resort w Antyradiu. Nie zwalniamy tempa, ponieważ już za chwilę między innymi pojawią się u nas Guano Apes. Będzie również Queen z fenomenalnym kawałkiem Bohemian Rhapsody, czyli czeska rapsodia. Pod żadnym pozorem nie oddalajcie się od głośników. A skoro już mówimy o czeskiej rapsodii, teraz złapcie się pośladków, ponieważ mamy łamiącą wiadomość z pogranicza turystyki, erotyki i demonologii. Portal kryminalki.pl donosi z Czech, kierowca zapatrzył się na diabelską maczugę. Chwilę później Mercedes leżał na boku. No, nic dziwnego, że się zapatrzył. Ile w ogóle może mieć taka maczuga?
2: 15 centymetrów.
1: O, no, nie taka diabelska.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: koniec lata. Nie!
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
5: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
4: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
5: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
4: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
5: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obecki.

0: Jeśli takie numery zabieracie ze sobą do auta, to nawet mydelniczka popularna, tak zwana, zamienia się w rasowy dragster. Living it up down in Texas to Billy F. Gibbons. All my exes live in Texas, jak mawiał mój szwagier z Ameryki. A antyradio gra wszędzie. Możecie zabrać je ze sobą, choćby i na koniec świata, jeśli macie zainstalowaną w swoim telefonie aplikację antyradia, więc zróbcie to koniecznie. A tymczasem, kochani, czas, żeby powalczyć o stosunkowo udane pożycie, czyli sukces walkowie, gra warta świeczki i to bardzo. Do tego dorzucam jeszcze nerkę antyradia. To wszystko w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. Na koniec audycji zagra utwór. To będzie utwór w języku angielskim. Jest jego tytuł. Waszym zadaniem jest rozszyfrować, jaki to kawałek, i w tym pomaga kalambur dźwiękowy. Uwaga, skupcie się. Oto kalambur.
1: Przywróć swoim włosom naturalny kolor.
2: Będę brał cię.
3: Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: I o co chodzi? 321-321-600, dzwońcie i nagrywajcie telefon do siebie również, jak dzwonicie. Na wszelki wypadek przypominam kalambur.
1: Przywróć swoim włosom naturalny kolor.
2: Będę brał cię.
3: Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: Jaki to może być kawałek? 321-321-600?
4: Nie wiem, czy to będzie dobra próba odgadnięcia kalamburu, ale mój strzał to Soundgarden Black Hole Sun.
0: Bardzo ciekawa propozycja, to nie jest poprawna odpowiedź.
5: Odpowiedź na kalambur to Jolka, Jolka, pamiętasz budki suflera.
0: Oj nie. 321-321-600, stosunkowo udane pożycie walkowie. Czeka na wszystkich, a teraz już Queen i Bohemian Rhapsody.

0: Piosenka napisana z myślą o byłej dziewczynie frontmana zespołu Limp Bizkit, która niezbyt fajnie potraktowała nowego frontmana. Nuki w parze z głośników 8 minut do godziny 19. Szkoła zbliża się już wielkimi krokami i całe szczęście nie trzeba do niej wracać. My we wrześniu mamy dla was zupełnie inne atrakcje. Co byście powiedzieli, jakbyśmy wyprawili was do Las Vegas? Rym niezamierzony. Otóż taka będzie możliwość. I to do Las Vegas nie po to, żeby zwiedzać li tylko, ale na koncert Metalliki. Pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Koncert Mety w Las Vegas odbędzie się 1 października i na nasz koszt możecie się tam wybrać. Będziemy rozdawać zaproszenie dla ciebie i osoby towarzyszącej. To wszystko we wrześniu. Bądźcie z nami, koniecznie słuchajcie bardzo uważnie Antyradia. Szczegóły poznacie już wkrótce. A za moment w parze z głośników Nirvana, Come As You Are, powiem również o nowym nagraniu od Beatlesów. O co chodzi? Dowiecie się za moment.
1: Mówi dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plico Marché ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara,

0: historia, postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hit Ster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hit Ster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

YouTube. Można ich kochać, można ich nienawidzić oczywiście, ale nie można ich nie doceniać, bo to fenomenalni twórcy. Ja, tak się składa, ich absolutnie uwielbiam. Problem polega na tym tylko, że nie byłoby tego kawałka, nie byłoby YouTube, nie byłoby zespołu Garbage, nie byłoby Ozziego Osborna, nie byłoby Dżemu, który zaraz wam zagramy z kawałkiem Czerwony jak cegła, gdyby nie oni, gdyby nie Beatlesi. Dlatego każda informacja na temat nowych rzeczy związanych z fenomenalną czwórką z Liverpoolu mnie osobiście bardzo cieszy i taka informacja właśnie niedawno napłynęła. Otóż Beatlesi udostępnili wyjątkowe nagranie z początkowego etapu pracy nad jednym z swoich wielu znanych utworów. Chodzi o Day Tripper. Day Tripper powstał podczas sesji nagraniowych do albumu Rubber Soul z 65 roku. Trafił na singiel, podwójny singiel ze stroną A wspólnie z zespołem We Can Work It Out. No a 2 października ukaże się wznowienie albumu Rubber Soul i w związku z tym do sieci trafiły właśnie niepublikowane wcześniej nagrania z kawałkiem Day Tripper. Polecam wam, wbijajcie do internetu i tam oczywiście znajdziecie to nagranie. O Beatlesach jeszcze będzie na pewno w parze z głośników, to wam obiecuję. No a teraz już odpalamy sobie Garbage i kawałek...

0: Zmysłowy kawałek polskiej klasyki rocka, Jam, czerwony jak cegła. Skoro mowa o zmysłowości, tylko u nas, tylko w Antyradiu, tylko w parze z głośników można wygrać teges szmeges na cały wieczór, czyli stosunkowo udane pożycie. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Czy komuś się to dziś uda? Słuchajcie audycji do samego końca i już za chwilę Ozzy Osbourne i Dreamer, Linkin Park, The Emptiness Machine również pojawią się. 23 minuty po godzinie 19. Słuchajcie Antyradia.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberdy.

Absolutnie genialny kawałek Linkin Park, The Emptiness Machine w antyradiu w parze z głośników. Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan druga połówka, czyli prowadzący drugiej klasy. Ja przypominam, że w sobotę od 7 do 10, czyli już w tradycyjnych godzinach, zapraszam Was na śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Ja będę oczywiście występował w roli Audrey Hepburn na miarę swoich możliwości i będę serwował Wam 10 gorących, pysznych, aromatycznych, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Oczywiście w menu figurują one w formie listy przebojów. Będę odliczał od miejsca 10 do 1. Co tym razem znajdzie się na szczycie? To się wszystko okaże. Już w najbliższą sobotę od 7 do 10 śniadanie u Styranego w antyradiu, a za kilka chwil dowiemy się, jakie jest rozwiązanie kalamburu dźwiękowego.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Przywróć swoim włosom naturalny kolor.
3: Będę brał cię.
4: Gdzie?
3: Chwał cię.
4: Nie?
5: Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
1: A oto rozwiązanie.

0: I to właśnie jest odpowiedź na dzisiejszą zagadkę dźwiękową, na dzisiejszy kalambur w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Każdy, kto tak odpowiedział, zgarnia stosunkowo udane pożycie w Alkowie do wykorzystania dzisiaj, później, już teraz, można sobie przełożyć na jutro, jak tam sobie stryjenka winszuje. Gratuluję serdecznie, a ta osoba, która dodzwoniła się pierwsza, zgarnia nerkę antyradia. Tomasz Ambrożo-Bertyn, ja będę się z wami żegnał. Po mnie oczywiście antyradio nie przestaje grać. Po 20 Turbo Top, kolejne notowanie, na które zaprasza Piotr Frank Marciniak. Jak też będzie wyglądało dzisiejsze zestawienie, czy jakieś przesunięcia na liście nastąpiły? Pewnie tak, a jakie, no to przekonajcie się sami. Ja wracam do was jutro w parze z głośników, tradycyjnie od 16 do 20 i życzę wam miłego wieczoru, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, buźka!
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Chory strzyc.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: dokupić.
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: 你霸道的，霸道的。
1: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Sporty Radio. Ofiar najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.